zapowiadają, że to jest...

0: Dzień środkowy się budzi, a z nim wasi poranni prowadzący Iwona Barańska,
1: Piotr Jaworski, Tomek
0: Florkiewicz. Spoglądamy na zegary, już za krótką chwilę będzie szósta i zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
3: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
2: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
4: 2 września w kalendarzu i to jest środa, punktualnie godzina 6:00. Jak zawsze o tej porze wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Pierwszy dzień nauki w nowym roku szkolnym. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję w sprawie ataku dronowego na lotnisko w Lipsku. Islandia pokochała twórczość Olgi Tokarczuk. 5 milionów uczniów w całej Polsce rozpoczęło nowy rok szkolny. Czeka ich cała lista zmian. Wśród nich m.in. nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze jedzenie na stołówkach i nowe zasady dotyczące smartfonów. W przedszkolach i podstawówkach uczniom nie wolno ich używać. Z początkiem roku ból głowy mają rodzice, wyprawka szkolna, piórniki, zeszyty, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
6: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z list.
7: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
6: Przydaje się, tak.
5: W drodze do szkoły o bezpieczeństwo dzieci zadba policja. Przy wielu placówkach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
8: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgodny z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
5: Białostocka policja z kolei w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
9: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
5: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisko w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
10: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
5: W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści: Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
11: Na bieszczadzkich drogach jeszcze spokojnie, ale po wakacjach na trasach jest już ciaśniej. Przez autobusy szkolne i busy, jeśli jedziecie drogą wojewódzką 895 Sucharzec Mineralnych przez Solinę do Myczkowa, traficie na zwężenia i ruch wahadłowy. Warto dorzucić sobie kilka minut zapasu.

0: Pogoda w Bieszczadach.
1: Środa zaczyna się naprawdę przyjemnie. Na termometrach mamy teraz około 11 stopni. Na głowy nic nam nie kapie, a niebo po nocy powoli się przeciera, więc poranny start wygląda całkiem obiecująco. Za nami pierwszy szkolny stres. Bieszczady wracają do swojej normalnej codzienności, a pogoda na szczęście dzisiaj niczego nam nie skomplikuje. Z każdą godziną zrobi się też znacznie cieplej. Po południu złapiemy bardzo przyjemne 23 stopnie.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej będziemy stosować system obrony Częstochowy, gdyż wspomnimy historyczny potop. Tfu, Szweda.
3: Po szóstej też wrócimy do szkoły, ale tej z lat 90. i poszukamy czegoś, czego dzisiaj już tam nie ma. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie szóstej w dzień środkowy. No i odliczamy w kierunku weekendu. The Final Countdown. Grupa Europe.

0: macie ochoty, to my was lekko przymusimy. Bądźcie happy, happy, happy, happy od samego rana 11 po 6. Serdeczne dzień dobry, mówimy wam 2 września. Dzień środkowy mamy i zaglądamy o wczesnej porze do kalendarza.
1: 52 lata temu odbyła się premiera filmu historycznego Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Dużego Rozmiaru.
2: Oj, to świetnie się składa, bo ja mam naprawdę dużego rozmiaru debet na koncie.
1: No tak.
2: A wy pochwalcie się, co wy macie dużego? 22, 4, 4 i 3, 0. Może na przykład dużą niechęć do porannego wstawania.
0: Oto.
2: Albo duży głód na małą parówkę. Zaczynamy apel poranny, czekamy na wasze głosy. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzwońcie, a my zagramy panią Wrzesień. Bardziej światowo to będzie September w Radiu Złote Przeboje. 12 minut po 6.

0: antygrawitacyjny. Król Michael Jackson zaprezentował w tym kawałku po raz pierwszy, czyli taki głęboki pochył bez odrywania stóp od ziemi. Nie próbujcie tego w domu, bo to grozi zaspaniem do roboty, a nawet przespaniem reszty tego tygodnia. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 19 po 6 w środę.
1: Dzień dobry. Lata 80. za chwilę ponownie zagoszczą na antenie Radia Złote Przeboje i zagra polski zespół, który kiedy wydał nową płytę, to ludzie wybijali szyby w sklepach. Dzisiaj nie do wyobrażenia. Sami sprawdźcie, o który to zespół chodzi. Zostańcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
11: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: cudowne, poranne Woogie Woogie, Woogie Wonderland, Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, mamy nowy miesiąc, nowy sezon radiowy, nowy rok szkolny, nowe szanse, a my budzimy was po staremu, czyli największymi złotymi przebojami. Sprawdzamy, czy wstajecie razem z nami w dniu dużego rozmiaru 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, ja mam dużą ochotę na spanie. Pozdrawiamy
2: Sebastiana. Znamy to i łączymy się w tym wielkim bólu. Ludzie poranni to mają tak dużą ochotę na spanie, że regularnie zdarza mi się podwyżki przespać. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, co zaspali na aper poranny, a teraz będzie piosenka tak energetyczna jak Cappuccina poranna, Felicita, Albano i Romina Power. Jest minuta po wpół do siódmej. Głośniej robimy, niech sąsiedzi też usłyszą.

0: Texas Film, Euphoria, Narcos, Heartbreak High, Elite, Glow, to tylko niektóre seriale, w których wykorzystano ten przebój. Small Town Boy, Bronski Beat, to tylko wspomnieliśmy o serialach, a są jeszcze przecież filmy. Fantastyczny przebój o poranku w radiu, Złote Przeboje za 21:07.
1: My go wykorzystujemy do tego, żeby całą Polskę postawić na nogi i to zawsze działa, kochani. A gdyby jeszcze było mało, no to będzie Colin the Gang i Celebration już za chwilę, bo celebrujemy w pół do piątku, w pół do weekendu. Bądźcie z nami koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
13: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
18: Wokół Stalina, Myczkowiec i Polańczyka na razie bez większych utrudnień, ale na szybki przejazd też nie ma co liczyć. Przy szkołach i przystankach ruch na momenty zwalnia. Jeśli jedziecie przez Ucharce Mineralne albo dalej na Myczków, warto sprawdzić trasę wcześniej i nie zostawiać wyjazdu na ostatnią chwilę.
1: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji powrotu do szkoły. My też chcemy dzisiaj wrócić do szkoły, ale dzisiaj wrócimy do szkoły z lat 80. i 90. i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok, zaczynając od przyborów szkolnych.
2: Ja pamiętam na przykład taki gruby długopis, który miał kilka kolorowych wkładów.
3: Tak, ja z kolei na przykład pamiętam zapach niebieskich halówek, w których wszyscy ćwiczyli na WF.
4: Ja pamiętam, słuchajcie, pachnące chińskie gumki do ścierania i do wąchania. Służyły, co niektórzy lubili też podgryzać. Co było takiego w szkołach lat 80. i 90., czego dzisiaj już nie ma? 2244430, ale możecie też napisać na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najfajniejszą podróż sentymentalną wyślemy wam nową, zupełnie nową, złotą kawę porannego programu. Wracamy dzisiaj do szkoły z lat 80. i 90. 2244430.
0: Mamy temat.

0: Wstajesz rano, patrzysz w lustro, mówisz seks bomb, ale dzisiaj to już przesadziłeś. Tom Jones budzi nas w dniu środkowym w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4:07. Mamy dopiero drugi dzień września i co, to już bociany odlatują?
1: Tak, już, ale tym razem niektóre z tych bocianów będą dokumentować swoją podróż, bo na ich grzbietach pojawiły się specjalne aparaty. Co uchwycą? Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Kaufland jest fresh!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Reklama.
9: Jest punktualnie 7.02 września, w środę. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
10: Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Służby wyjaśniają, jak doszło do wypadku. Zdrowsze menu w szkołach. Ryby, dania wege i więcej warzyw. Bociany odlatują, a naukowcy je obserwują. Specjalne kamery na grzbietach ptaków. Służby wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii na autostradzie A1 koło Mykanowa w Śląskiem. 4 robotników drogowych zginęło, 4 osoby zostały ranne po tym, jak wjechała w nich ciężarówka. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewnia Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
11: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
10: Zatrzymano już kierowcę. To 32-latek z województwa łódzkiego. Był trzeźwy. Górnicy zakończyli podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Związkowcy mówią, że górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak się umówili z zarządem PGG. Górnicy protestowali, bo nie zgadzali się z formą likwidacji kopalni. Żywieniowa rewolucja w polskiej szkole. Na stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege. Do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności. Ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
12: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
10: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne, w których będą produkty zawierające mniej cukru. Bociany odlatują już do ciepłych krajów, niektóre z nich wraz z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach około 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
13: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
10: W poprzedniej odsłonie projektu naukowcy dowiedzieli się ze zdjęć, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sport w 3.
4: 30 sekund.
0: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek, Magdelinet oraz Magdaleny Fręch. Spotkania trzeba było przerwać odpowiednio po i w trakcie pierwszego seta. Sensacji nie zabrakło za to w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do tej największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z pucharem pożegnała się też Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin.
4: Złote przeboje w drodze.
8: Na trasie Schoczwik przez Baligród do Cisnej ruch powoli rośnie. Mieszkańcy ruszają do pracy. Jeśli jedziecie drogą 893 przed samą Cisną, traficie na zwężenie i ruch wahadłowy przy zabezpieczaniu osuwiska. Przejazd tam zwalnia, więc warto wyjechać z domu chwilę wcześniej.
4: Pogoda w Bieszczadach.
8: W Bieszczadach mamy teraz około 12 stopni. Trzeba przyznać, że poranek wita nas bardzo przyjemnie. Jest sucho, spokojnie, a niebo z każdą minutą robi się coraz jaśniejsze. Zero deszczu, zero ciężkich chmur. Temperatura szybko idzie w górę. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Etlinie i Ustrzykach pokażą około 23 stopni. Korzystajcie ze słońca i zostańcie z Radiem Złote Przeboje.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
9: Komu złoty bilet. Mamy dla was zaproszenie na super koncert i po siódmej powiemy wam, jak jest dobry.
14: Po siódmej też sprawdzimy, czy da się ukraść człowiekowi głos. Radio Złote Przeboje, głos poranny w waszym domu. Dzień dobry, w środę wam mówimy i gramy wam wilki na dobry początek tego dnia. 4 po 7.

0: audycji. Kiedyś to się grało, a kto wam zagra tak jak my, jak Złote Przeboje. To była piosenka o letnich nocach, a my teraz o ostatnim wieczorze lata będziemy mówili. 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata, a radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie na ten koncert Beaty Kozidrak.
1: Siedzę i siedzę.
2: To będzie można posłuchać m.in. tego przeboju, ale w akustycznej aranżacji. A żeby zdobyć bilety, musicie wejść na złoteprzeboje.pl, naszą stronę w internecie, i tam napisać, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata.
0: Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz piosenka, która tylko u nas tak bardzo stawia na nogi. Elton John, Something About the Way You Love Me.

0: Ponad 200 tysięcy Brytyjczyków zamieszkało w ostatnich latach na stałe w Polsce, a jednym z pierwszych był John McInerney z zespołu Bad Boys Blue, który z Liverpoolu przeprowadził się do Żgowa. Żgów pod Łodzią słynie zatem z trzech rzeczy. Ma człowieka z Bad Boys Blue, centrum handlowe i jedno rondo. Pozdrawiamy słuchacz.
1: Pozdrawiamy i ściskamy oczywiście. 20 minut po 7 to jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. No i musimy przypomnieć, że zima za pasem. Niedługo rozpocznie się sezon skoków narciarskich. No to mamy dla was już za chwilę, za kilka minut zagramy ulubioną piosenkę naszych skoczków narciarskich, czyli Jump grupy Van Halen. Tak, bądźcie z nami, posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
11: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.

0: Tak wam gra tylko Radio Złote Przeboje, a teraz uwaga, uwaga! Ukradli głos.
1: Co?
0: Serio.
2: No serio,
0: nie wierzycie?
2: Serio?
0: Trwa proces o kradzież głosu, kochani.
2: Biegły potwierdza, AI skopiowało głos znanego lektora.
1: Coś takiego.
2: Jarosław Łukomski pozwał spółkę z branży wodno-kanalizacyjnej, zarzuca jej bezprawne sklonowanie jego głosu.
0: Szok.
2: No i jest to pierwszy taki proces o kradzież głosu w Polsce.
1: Coś takiego. Tak a propos, w przyszłym roku wybory, nie pozwólcie, żeby ktoś wam ukradł głos. Każdy głos na wagę złota. Teraz będzie głos pani Ireny, Irene Cara i przebój What a Feeling w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, w środowy poranek za 28:08.

0: Pierwszy raz w Polsce zagrała na żywo Metallica. Pierwszy raz koncert dał zespół Modern Talking. To był rok 1987 i wtedy właśnie George Michael nagrał kawałek Fate, który zagraliśmy w radiu. Złote przeboje. Piękne to muzycznie czasy
1: o tak,
0: były.
1: O tak.
0: Rok 2026, aktualnie 2 września, za 22 minuty 8, tu radio Złote przeboje.
1: To za chwilę między innymi przypomnimy sobie jeden z przebojów Shakiry, a wcześniej wyjedziemy naszym złotym korkowozem na polskie ulice i sprawdzimy, jak ominąć korki.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Pan bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Jeśli ruszacie w stronę Wałkowej, Czarnej czy Małej Pętli, możecie chwilę postać. Na drodze wojewódzkiej 894 trwa przebudowa i traficie na zwężenia oraz ruchy wahadłowe. Niezależnie od tego, czy jedziecie do szkoły, pracy, czy po prostu przed siebie, wahadło przytrzyma Was na trasie.
9: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Joe Cocker i jego głos na początek przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje to jest to, ale najpierw za 4 minuty najważniejsze wiadomości o godzinie 10 z naszego miasta i okolicy zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Reklama.
7: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10.
8: Wiadomości z Bieszczad.
9: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Nowy rok szkolny rozpoczęty. Wojewódzka inauguracja odbyła się w zespole szkolno-przedszkolnym w Olszanicy. W całym regionie naukę w szkołach podstawowych zaczyna ponad 182 tysiące uczniów, z czego ponad 22 tysiące to pierwszoklasiści. Wraz z powrotem do szkół ZUS przypomina o wsparciu dla rodziców młodszych dzieci, czyli o programie Aktywny Rodzic. Justyna Rudzka.
10: Wsparcie może wynosić 500, 1500 lub 1900 zł miesięcznie, zależnie od sytuacji rodziny i formy opieki nad dzieckiem. Wnioski można składać tylko elektronicznie.
9: Na Podkarpaciu największą popularnością cieszy się świadczenie Aktywnie w żłobku. Skoro o aktywności mowa, ruszył nabór do Funduszu Inicjatyw pod hasłem Działam, bo lubię. Na warsztaty, akcje sąsiedzkie czy wydarzenia dla seniorów można zdobyć od 3 do 5 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 14 września, szczegóły na stronie powiatu bieszczadzkiego. A u nas za godzinę kolejne wiadomości, a w nich strażackie podsumowanie wakacji.
8: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
11: Dorota Werdycka. W pierwszą środę września sprawdzamy powakacyjne nastroje i bierzemy pod lupę zjawisko nazywane post-holiday blues. Co to takiego? Tłumaczy psycholożka Magdalena Chorzewska.
12: To jest po prostu spadek nastroju po urlopie. Nie jest to jednostka chorobowa ani diagnoza kliniczna. To jest potoczne określenie przejściowych trudności pojawiających się po powrocie do pracy, do codziennych obowiązków. Badania potwierdzają, że urlop zwykle poprawia samopoczucie, ale jego korzystne efekty mogą stopniowo zanikać po powrocie do pracy.
11: Czym się przejawia post-holiday blues i jak go rozpoznać? O tych objawach posłuchajcie za godzinę.
8: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
9: Ciepłe kurtki możecie zostawić w domu. W Bieszczadach mamy 15 stopni, więc po chłodnym poranku nie ma już śladu. Co prawda na niebie pojawia się teraz trochę więcej chmur, ale spokojnie. Słońce i tak da sobie radę, a deszczu w planach nie ma. Przed południem mija spokojnie i bez żadnych pogodowych niespodzianek. Temperatura cały czas rośnie. Po południu termometry wskażą przyjemne 23 stopnie.
8: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.
13: Mówiłam, że dzisiaj będę przypominać, jak codziennie po godzinie 10, do czego mamy prawo codziennie w pracy, a nie zawsze z tego korzystamy, bo zapominamy. I oczywiście, że będę przypominać.
14: Radio Złote Przeboje.
13: Do przerwy. Do przerwuni. Oczywiście, a wtedy bierzecie telefon i dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Za chwilkę powiem wam, o czym bym chciała, żebyśmy sobie dzisiaj w wolnej chwili porozmawiali. Bo przecież robota nie zając. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Ciekawa jestem dzisiaj bardzo, jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy, jeszcze zanim zaczniesz pracować, kochana słuchaczko, słuchaczu Radia Złote Przeboje. Bardzo jestem ciekawa, bo u każdego z nas to wygląda inaczej. Niektóre rytuały są genialne, inne wspaniałe w swojej prostocie. Wiosną, pamiętam, że słuchaczka o imieniu Małgorzata, to mi zapadło w pamięć, zdradziła, że pierwsza rzecz, jaką robi ona i jej koledzy z pracy po przyjściu doń, jest nakarmienie myszki, która zamieszkała w magazynie i to śniadanko z myszką stało się codziennym rytuałem na rozpoczęcie ich pracy i czekam na wasze dzisiejsze sposoby. 224430 za najciekawszy telefon oddam z radością dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? 224430.
1: Robota nie zając.

Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? Zamek-lancut.pl.

Wszyscy daliśmy się nabrać. Myśleliśmy, że piosenka Brother Louie, Modern Talking opowiada o relacjach miłosnych. No, tekst piosenki skupia się na emocjach, na zazdrości, na problemach między zakochanymi osobami. Wszyscy to znamy. Okazuje się, że tytuł piosenki Brother Louie, brat Louie, był formą podziękowania dla pana Luisa Rodrigueza, hiszpańskiego współproducenta i inżyniera dźwięku, który współpracował z zespołem. To właśnie on, brat Louie, odpowiadał za miksowanie utworów i pomagał tworzyć to bardzo charakterystyczne brzmienie Modern Talking. Senior Rodriguez pomógł stworzyć to brzmienie, dzięki któremu przeboje Modern Talking są rozpoznawane już po pierwszych sekundach. Zresztą posłuchajmy teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Szkołę ogarniamy nie.

produktów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na

0: Robota nie zając.
1: Jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po przyjściu do pracy jeszcze zanim zaczniecie pracować?
2: Tu Paulina. Pierwsza rzecz, jaką robię po przyjściu do pracy, to zawsze idę znaleźć moją koleżankę. Idziemy razem do kuchni, żeby jasno zaparzyć kawę, ale przy okazji robimy sobie rozgrzewkę twarzy i rozgrzewkę wokalną, bo jak mamy gadać cały dzień, no to musimy mieć czym, więc wyczyszczamy oczy, kląskamy, robimy łamańce językowe, takie rzeczy. Musimy być gotowe na cały dzień plotek.
1: No Paulina, no taki początek dnia, to ja rozumiem i pochwalam, super. Czekam na wasze dzisiejsze sposoby, 2244 i 3 0. Za najciekawszy telefon oddam z radością dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. To będzie po godzinie 12. Dzisiaj rozmawiamy sobie w naszym cyklu Robota nie zając. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? 2244 i 3 0. Wiecie, ta pierwsza jeszcze zanim zaczniemy pracować. Można też napisać, jeśli ktoś woli, robota@złoteprzeboje.pl.

0: Martika i z nią i jej wielkim przebojem z roku 89. Dochodzimy już do godziny 12. Do południa środowego zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
9: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Wiadomości z Bieszczad.
10: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. To ważna informacja dla pacjentów z całego regionu. Przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie otwarto nowoczesne lądowisko dla śmigłowców ratunkowych, w tym wojskowych maszyn Black Hawk. Monika Trykowska, chwila.
11: Konstrukcja powstała na dachu 10-kondygnacyjnego budynku na wysokości 28 metrów. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z SOR-em pacjenci w stanach nagłych natychmiast trafią pod opiekę lekarzy. Pod lądowiskiem powstał także parking na 480 samochodów, a cała inwestycja kosztowała blisko 80 milionów złotych.
10: Łatwiejszy będzie też dojazd do samego Rzeszowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła nowy przetarg na dokończenie odcinka S19 do Marac-Krosno. Chodzi o 12,5 km trasy Via Carpatia. Podczas gdy drogowcy planują nowe inwestycje w regionie, trwa dyskusja nad ratowaniem bezcennej przeszłości. Podkarpacki konserwator zabytków apeluje o ogólnopolski system ochrony drewnianych zabytków przed pożarami. To reakcja na pożar w Sanockim Skansenie, gdzie spłonął XVII-wieczny kościół.
1: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
12: Dorota Werdycka. Post-holiday blues, czyli obniżenie nastroju po urlopie, może być odczuwane przez wiele osób po powrocie z wakacji bez okresu przejściowego i rzuceniu się w wir pracy i obowiązków. Czy są osoby, które mogą być bardziej narażone na takie wahania nastroju? Odpowiada Magdalena Chorzewska, psycholożka.
13: Szczególnie narażone są osoby wracające od razu z intensywnego wyjazdu do dużej liczby obowiązków, albo przeciążone pracą lub nauką, albo niezadowolone ze swojej codzienności, mające niewiele wpływu na sposób wykonywania pracy lub wracające do konfliktowego albo bardzo stresującego środowiska, albo takie, które podczas urlopu całkowicie zmieniły rytm snu, jedzenia i aktywności.
12: Jak złagodzić objawy albo jak zapobiec post-holiday blues, o tym powiem za godzinę.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Bieszczadach.
10: Na termometrach bardzo przyjemne 19 stopni, no i fakt, chmur nad Bieszczadami jest już teraz sporo, więcej niż rano i momentami mocno zasłaniają niebo. Spokojnie, dzień i tak jest ciepły, nie ma mowy o żadnym upale czy deszczu. Najlepsze przed nami, bo po południu temperatura wzrośnie jeszcze do 23 stopni. Jeśli macie chwilę przerwy w pracy, warto rozprostować nogi i złapać trochę świeżego powietrza.
1: Radio Złote Przeboje, 103,6 FM.
9: Dzień dobry, witam Was w popołudniu środowym, bo już albo dopiero, mam nadzieję, że czas Wam płynie przyjemnie, 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy z Fancy Flames of Love.

Był o niego zazdrosny. Ale jak był o niego zazdrosny? O Gary'ego Barlowa, który był frontmanem i głównym wokalistą Take That. I byli w otwartym konflikcie. Robbie Williams, który przed chwilą śpiewał w Radiu Złote Przeboje, wyznał, że nie lubił Gary'ego tak bardzo, że stał się mściwy. Przyznał, że chciał sprawić, żeby Gary Barlow cierpiał. Najbardziej nie lubił właśnie jego, bo to on miał wszystko i karierę. I wydawało się, że tylko jedna osoba zarządza zespołem Take That. Wszystko było mu podporządkowane. I jako młody człowiek Robbie Williams czuł się po prostu zazdrosny i wyznał to po latach, co zresztą można obejrzeć w filmie o jego karierze. A przed nami w Radiu Złote Przeboje Kiki i Elton, a za kilkanaście minut wrócimy do wątku z cyklu Robota nie zając i okaże się, kto dziś zabierze nasz prezent.

0: Radio Złote Przeboje. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Reklama. W końcu.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj opowiadaliście ochoczo o tym, jaka jest pierwsza rzecz, którą robicie po przyjściu do pracy.
2: Pierwsza czynność urzędnika: nalać wody do czajnika.
3: Mam takie dwa koty w biurze i dopiero po obłaskaniu i po wylelaniu kotków otwieram komputer i biorę się do pracy.
4: Jak ja przychodziłam do pracy, to obserwowałam moje koleżanki. Jedna żyletką codziennie poprawiała sobie brwi. Ja się przyglądałam. Później leciałam do znajomych na pół piętra i godzina tak mijała.
1: Coś wspaniałego. Pozdrawiam Was najmocniej, a dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje powędruje dzisiaj do słuchacza, który, posłuchajcie sami, bardzo oryginalnie zaczyna swój dzień w pracy.
5: A ja po przyjściu do pracy rozbieram się do kąpielówek, w związku z tym, że jestem ratownikiem na basenie w spa.
1: I tu dzbanek filtrujący przyda się idealnie. Możesz zaczerpnąć wody z basenu w spa, przefiltrować i woda na kawę gotowa. Gratuluję wspaniałego początku dnia roboczego, a Wam wszystkim dziękuję za telefony. Było świetnie, jak co dzień. Jutro znowu przypomnę, że...
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
4: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Czuję się jak motyl. Mimo, że płyta była wydana 2 lata temu, to mam wrażenie, że ten proces cały czas się dzieje. Jestem bardziej odważna. Tak wyznała Ewelina Flint, a ta płyta, o której mówi, to Mariposa. Tak nazywa się ten najnowszy album. Ewelina Flint, piękne słowo Mariposa, oznacza właśnie motyla po hiszpańsku. I tam brzmią inspiracje zaczerpnięte z amerykańskiego folku, elementy rocka, bluesa. Słychać tam echa wyboistej drogi, którą Ewelina przeszła, ale teraz sięgniemy do jej pierwszego wielkiego przeboju w radiu Złote Przeboje. Za 11 minut 13.

0: No właśnie o tym, że ludzie w różne gierki grają, mówić będziemy między innymi w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00. Czyż nie, Dorota Bardecka?
1: No tak, to w taki zawalowany sposób. W sprawie Zonda Krypto mamy nowe doniesienia, są zatrzymania, trwają przeszukania. A gdzie? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
2: Autopromocja.
3: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.

0: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Reklama.
14: Środa 2 września, pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
15: Protest aktywistów podczas eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Przeszukania w PKOL-u i w UOKiK-u. Niemcy zapowiadają, że zareagują na ataki hybrydowe. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół sprzedał ten teren deweloperowi. Jedna z mieszkanek odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
16: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
15: Ostatecznie policja usunęła około 30 protestujących. Trwają właśnie przeszukania w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. Więcej szczegółów w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową. Musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć, mówi Radosław Sikorski na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Po tym jak wczoraj w pobliżu niemieckiej elektrowni znaleziono materiały wybuchowe, a dziś na dworcu w Augsburgu doszło do wybuchu. Tomasz Orchowski.
17: Powinniśmy przygotować się na kryzys. Nie żyjemy już w czasach pokoju. Wojna hybrydowa to nie tylko uciążliwe działania w internecie, podkreśla szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Hybrid war means assassination. Wojna hybrydowa oznacza grupy wysyłane do przeprowadzania zamachów, podpalenia, wysadzania jadących pociągów, jak w Polsce. Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami, dodawał szef MSZ-u Niemiec Johann Wadephul. Berlin w ramach działań odwetowych za atak w Lipsku zapowiedział między innymi zwiększenie presji na flotę cieni czy zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn.
15: Brakuje odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu oraz w Warmii i Mazurach. W wielu nie przeprowadzano próbnych ewakuacji.
18: Pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
15: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
15: Od dziś uczniowie już na lekcjach, a w planie lekcji edukacja zdrowotna w tym roku obowiązkowa w klasach 4-8 oraz przez 2 lata szkoły średniej. średniej.
9: Cieszycie się z nowego przedmiotu, czy nie?
19: Nie.
9: Dlaczego?
19: Po prostu mi nie podoba się ten przedmiot. Taki jakiś inny jest.
20: W ogóle nie ma po co nam dokładać tych godzin dodatkowych.
21: Jeżeli ty by prowadził ktoś, kto się na tym zna, to dobrze, ale jeżeli to ma być zrobiony przedmiot na zasadzie, bo musi, no to po co?
15: A z uczniami i rodzicami rozmawiał nasz reporter Bartosz Gądziołka.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
23: Dorota Werdycka. Post-holiday blues, czyli najogólniej mówiąc obniżenie nastroju po powrocie z urlopu do pracy, może pojawić się u dorosłych, a u dzieci to trochę co innego, mówi psycholożka Magdalena Chorzewska.
24: U dzieci lepiej mówić o trudnościach adaptacyjnych albo lęku związanym z powrotem do szkoły i zwykle dzieci oczywiście narzekają, bo to się wiąże z wcześniejszym wstawaniem, może być chwilowa niechęć do lekcji i to jest totalnie naturalna reakcja, ale warto zainteresować się sytuacją, gdy dziecko regularnie boli brzuch albo głowa przed szkołą, kiedy źle śpi, płacze albo wpada w panikę, albo jest rozdrażnione, kiedy uporczywie odmawia wyjścia z domu, wycofuje się i staje się wyjątkowo właśnie rozdrażnione.
23: Warto też zwracać uwagę, gdy dziecko mówi o konkretnych niepokojących zachowaniach i sytuacjach, w których rodzic powinien zareagować.
22: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
14: Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tu miejscami przelotny deszcz i lokalne burze. W Suwałkach tylko 19 stopni, najcieplej w tej chwili w okolicach Rzeszowa 25 stopni. 300 zł na szkolne wydatki. Droga wróżko, wyczaruj nam proszę. No i bardzo proszę, oczywiście. Od dzisiaj do końca tygodnia w Radiu Złote Przeboje będziecie mogli podeprzeć budżet. Jak? Za chwilę wam powiem, a teraz a propos uczennic i uczniów, kult. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jest zagorzałą orędowniczką optymalizacji zdrowia. Osobą, która włączyła proaktywne dbanie o zdrowie oparte na danych stylu życia i pracy. O rany. No dobra, dobra. Słuchajcie, to wszystko jest o Leanne Rimes. W internecie tak piszą. A przy okazji piszą też o nowym trendzie za oceanem, czyli longevity. No ale jak każda moda, za chwilę przeminie. Nie ma o czym gadać. Schodzimy na ziemię i słuchamy perełki z czasów nieco normalniejszych, a będzie nam śpiewać Grover Washington i Bill Withers. I to dopiero jest dbanie o siebie. Słuchanie Radia Złote Przeboje, moda, która nie przemija. Za chwilę powiem wam, jak wygrać 300 na szkolne wydatki. No ale teraz słuchamy.

0: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Reklama.

300 zł na zeszyty i pisaki. Przyda się, prawda? To jest ostatni dzwonek na skompletowanie wyprawki szkolnej i z tej okazji właśnie mam 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik, a pytanie konkursowe, teraz proszę się skupić, brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? Dzwońcie 2244-30 do 16. Czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 nagrody. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2244-30. Czas start.

0: autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frostę kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto!
5: Aflofarm.
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Reklama.

Dopiero po 50 znalazła miłość życia. Zanim poznała Jamesa Brolina, z uczuciami w życiu Barbry Streisand było bardzo różnie. No ale dzisiaj para jest razem już od ponad 30 lat, a ten ich przykład dowodzi, że na prawdziwe uczucie nigdy nie jest za późno. Dlatego za wasze drugie połowy i za was trzymam kciuki. A w języku miłości zaśpiewa nam teraz w radiu Złote Przeboje Garu.

0: Jeżeli dokładnie tak jak my nie macie nigdy dosyć największych przebojów lat 80. i 90. dobrze się składa, wracamy do nich po 15 po wiadomościach. No a o 15 Dorota.
1: Luksusowe samochody i biżuteria między innymi zabezpieczone po przeszukaniach. Przeszukania cały czas trwają. To oczywiście w związku ze sprawą Zonta Krypto. Co nowego w tej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę. Jest 2 września. Pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Kolejne zatrzymania i przeszukania w związku ze sprawą Zonda Krypto. Kilkaset uwag do projektu o zarobkach lekarzy. Prace nad nim się wydłużą. 10 tysięcy złotych za trzecie i kolejne dziecko wypłaci Sosnowiec. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 3 osoby podejrzane w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Funkcjonariusze przeszukują też mieszkania i pomieszczenia gospodarcze zatrzymanych osób i zabezpieczają mienie, m.in. biżuterię i luksusowe samochody. Trwają też przesłuchania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
1: Wcześniej w związku z aferą Zonda Krypto funkcjonariusze zatrzymali prezesa PKOL-u Radosława P. pod zarzutem płatnej protekcji. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Kobieta nie chciała opuścić domu, odrzuciła pomoc oferowaną przez dewelopera, który kupił te tereny od kościoła. Policja próbowała negocjować, mówi rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Była to forma próby dobrowolnego rozwiązania tej sytuacji. W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej.
1: Policjanci usunęli i wylegitymowali osoby blokujące eksmisję. Dwie z nich zostały poszkodowane.
4: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kilkaset uwag do projektu ustawy o zarobkach lekarzy dostało Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej uwag dotyczy limitów zarobków do 240 zł, zatrudnienia na pół etatu, mówi Maciej Karaszewski z ministerstwa.
5: W związku z tym cały czas pracujemy nad tym, żeby wypracować taki ostateczny projekt, który będzie zarówno spełniał oczekiwania strony rządu, ale również tej strony społecznej.
1: W związku z licznymi uwagami wdrożenie nowych regulacji z pewnością się opóźni, a prace nad tym ruszyły m.in. po aferze z zarobkami lekarza w warszawskim szpitalu południowym. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
6: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: To nie koniec wsparcia, bo od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
7: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Jeśli po pracy albo po szkole szukacie pomysłu na wolny wieczór, to najbliższe dni w Bieszczadach zapowiadają się naprawdę ciekawie. Wystarczy zrobić sobie mały, kulturalny przystanek. W Ustrzykach Dolnych Kino Orzeł od piątku do niedzieli będzie mieć w repertuarze nowego Spidermana w wersji trójwymiarowej. Seanse ruszają codziennie o godzinie 19. Z kolei w niedzielę w Lesku zrobi się bardzo wesoło, bo na scenie Bieszczadzkiego Domu Kultury aktorzy rzeszowskiego Teatru imienia Wandy Siemaszkowej zagrają znakomitą komedię Aleksandra Fredry, Mąż i żona. Jeżeli jednak od teatru wolicie wielkie muzyczne widowiska, to tego samego dnia Sanocki Dom Kultury pokaże na dużym ekranie słynny letni koncert André Rieu z Maastricht.
4: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
0: Najwyższe temperatury teraz w pasie od Opola przez Kraków po Rzeszów 24 stopnie. W Olsztynie i w Suwałkach tylko 19 i to tutaj najwięcej chmur i największe szanse na deszcz miejscami, również lokalnie burze. Marzena Rogalska od wczoraj znowu codziennie z nami. Za chwilę też do mnie wpadnie. To sobie pogadamy o największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: No i grali, ale się posprzeczali o pieniądze, Marzenko. Hollyoaks już się nie lubią, panowie, i podobno już nie będą razem grać. Szkoda, co?
1: Szkoda bardzo. To jest ikoniczny numer. Jurek, a ty myślisz sobie czasem, jak to będzie, jak nie, Marzenko, nam ja będzie nie po drodze i się lubić przestaniemy?
0: Nie, oczywiście, że nie.
1: To nam nie grozi?
0: Nie, bo my nie jesteśmy materialiści, wiesz? To nie o to chodzi, nie? To, wiesz, nasza platoniczna miłość jest czysta, ale niczym kryształ.
1: To prawda.
0: Taki z PRL-u. Taki...
1: Bakarat. Aha, a z PRL-u, dobra.
0: No taki mi się przypomina, moja babcia lubiła kryształy, wiesz?
1: No, ale ja w ogóle wszystkie kryształy zbieram po rodzinie, nie pozwalam ich wyrzucić. Jurek, no pamiętaj, zawsze gdybyś potrzebował pożyczyć kasy, to ja jestem.
0: A i vice versa.
1: No właśnie, czekałam, aż to powiesz.
0: No, ale kochana.
1: Na razie wszystko...
0: Chcesz tę koszulkę? Zdejmuję ją z siebie na tych chwili, ty możesz ją założyć. Albo inaczej.
1: Ja też ci wszystko oddam. Właśnie. Wszystko, co chcesz.
0: Lombard, droga pani Stel... Jezu,
1: to do mnie jest.
0: Droga
1: no, pani
0: ja
1: jestem
0: z telewizji.
1: Też twoją trochę drogą panią z telewizji.
0: Słyszymy się jutro o 15:30?
1: No przybędę na skrzydłach.
0: No, pięknie.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna.
3: Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Mon.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

300 zł do wzięcia w związku z tym, że mamy dzisiaj już 2 września, czyli tak naprawdę ostatni dzwonek na kompletowanie szkolnej wyprawki. Mam dla Was 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik za odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera. Do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 odzwaniam z nagrodami. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera. No trzymam kciuki.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
1: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
5: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Śpiewałem wtedy o tym, że nic nie czuję i nic mnie nie rusza. To jest bardzo silne wrażenie, które towarzyszy w trakcie dojrzewania. O Twisted My Sobriety opowiadała Tanita Tikaram. Mam dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. i dlatego teraz właśnie Eddie Grant.

0: To była piosenka o pokoju, tylko że rocznik 86. Tego pokoju śpiewało się 40 lat temu, a co dziś, 40 lat po tej piosence?
1: No dziś będziemy mówić o proteście przed Sejmem. To protest przeciwko temu, co od czasu do czasu zdarza się prezydentowi, czyli zawetować ustawę, no według protestujących trochę za często. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma

0: problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Tu Radio Złote Przeboje w środowe popołudnie w kalendarzach 2 września przy mikrofonie. Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
6: Jest 2 podejrzanych o atak hybrydowy na lotnisku w Lipsku. Będzie śledztwo po tragicznym wypadku na A1. Protest przed Sejmem. Chodzi o prezydenckie weta. Jest 2 podejrzanych o próbę ataku na lotnisku w Lipsku. To urodzony w Rosji mężczyzna z łotewskim paszportem oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Jeden, jak podają niemieckie media, jest powiązany z rosyjskimi służbami specjalnymi. Drugi był notowany w różnych krajach za inne przestępstwa. Niemcy zapowiadają odwet za atak hybrydowy w Lipsku, o który oskarżyli wczoraj Rosję. To m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i zaostrzone kontrole wjazdowe wobec Rosjan. Rosjanie z kolei wezwali niemieckiego chargé d'affaires w związku z rzekomymi antyrosyjskimi działaniami Berlina. A więcej o tym Tomasz Rochowski.
7: Niemcy popełniają poważny błąd, oskarżając Rosję o udział w incydencie w Lipsku, grozi rosyjski dyktator Władimir Putin.
8: This was an attack.
7: Rosyjscy agenci użyli wojskowych materiałów do przeprowadzenia ataku na terytorium Unii. Nie będziemy tego tolerować. W pełni solidaryzujemy się z Niemcami. Dodawała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która o rosyjskich atakach rozmawiała z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. On też zadeklarował solidarność z Berlinem.
6: Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. To po wczorajszym tragicznym wypadku na autostradzie A1. Wszczęła je prokuratura w Częstochowie. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 zostały ranne, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
9: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
6: Ciężarówka wjechała w pojazd, przy którym pracowali robotnicy remontujący drogę. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków z tak zwanej grupy GFFF. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
10: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
11: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
6: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek, którzy pomagali w walce z pożarami lasów w Hiszpanii. A teraz protest przed Sejmem. Zebrały się tu osoby protestujące przeciwko wetom prezydenta, zbyt często ich zdaniem się zdarzającym.
12: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
13: Chodzi o?
12: O te wszystkie weta.
13: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
12: Chciałybyśmy, żeby tak było.
6: A z protestującymi rozmawiał nasz reporter Maciej Kluczka.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Bieszczadach?
15: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. W najbliższych dniach w Bieszczadach szykuje się kilka fajnych wydarzeń. W Sanoku od 16 do 26 września trwać będzie festiwal imienia Adama Didura. Z kolei w Ustrzykach Dolnych pod koniec miesiąca Kino Orzeł pokaże film dokumentalny o księdzu Janie Kaczkowskim. To historia o człowieku, który o chorobie i życiu opowiadał niesamowicie prosto i z dystansem. A jeśli wolicie kino z dreszczykiem, to w drugiej połowie września Dom Kultury w Lesku ma w repertuarze 2 część thrillera Nie patrz w dół. Z kolei 12 września przy bacówce PTTK Jaworzec wystartuje tegoroczny bieszczadzki bieg bacówek. Jak widać, nadchodzące tygodnie udowodnią, że jesienna nuda w Bieszczadach nikomu nie grozi.
14: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Pogoda.
5: Na północy i na południowym wschodzie największe szanse na przelotny deszcz, a gdzieniegdzie także niestety na burze. Najniższe temperatury w Suwałkach 18 stopni, najwyższe w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie 23. Nie bójcie się zamrażać jajek. O 16.30 patent, dzięki któremu nawet po kilku tygodniach będą jak świeże. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną.

$29,850,000. Warta jest posiadłość Angeliny Jolie, którą zamierza kupić albo zastanawia się, czy kupić Madonna. Piosenkarka nawet zafundowała sobie wirtualne zwiedzanie posiadłości, ponieważ była akurat poza Los Angeles. Gdzie była, nie wiem, może w Nowym Jorku, gdzie ma dom, może w Londynie, gdzie ma dom, albo w Brighamton, a może w Portugalii, tam też ma domy. No ale co, kolejny nie zaszkodzi, prawda? A o tym, że ludzie pragną nie tylko nieruchomości, zaśpiewają panowie z formacji Nieżywych Schabów.

0: moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: W duecie zaśpiewali Paul McCartney i Michael Jackson, który słynął z tego, że prawie zawsze na śniadanie jadał jajecznicę z kurczakiem i pire ziemniaczanym. A propos jajek...
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Zamrażanie jajek to świetny pomysł, ale samo umieszczenie ich w zamrażarce to nie jest dobry pomysł, bo popękają pod wpływem niskiej temperatury. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala przechowywać surowe jajka w zamrażarce. Wbijamy je do miski, roztrzepujemy trzepaczką, a następnie przelewamy masę do foremek na kostki lodu, foremek na mafinki. Kiedy masa zamarznie, wyjmujemy ją z foremek, przekładamy do plastikowej torebki albo pudełka. Tak przechowywane jajka zachowają świeżość przez kilka miesięcy i można spokojnie wykorzystywać je potem do pieczenia, do gotowania i do smażenia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18:00 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Na południu Polski dziś najcieplej do 25 stopni, ale i tutaj może przelotnie padać deszcz. W nocy mgły w centralnej i północnej oraz północno-wschodniej Polsce będą ograniczać widoczność, a gdzie w nocy poniżej 10 stopni, w województwie świętokrzyskim i w południowej części kraju nocny deszcz. A teraz uwaga na A4 między węzłem Wądroże Wielkie, węzłem Budziszów, zablokowany pas w stronę Wrocławia.
3: Radio Złote Przeboje 103,6.

wydadzą nowy utwór poświęcony Alanowi Turingowi, panowie z Pet Shop Boys. Co prawda, nagrali już kompozycję A Man From The Future w 2014 roku, ale teraz doszli do wniosku, że pora odświeżyć i muzykę, i tekst. A bohater piosenki, przypomnę, to pionier informatyki, kryptolog, test Turinga, maszyna Turinga. To uważał na lekcjach, ten powinien pamiętać.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. również po 17 na naszej antenie, ale teraz sprawdzimy, czym żyje świat i czym żyje Polska. Co się dzieje, wie najlepiej Dorota Wardecka.
1: Mamy najnowsze ustalenia w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Tak naprawdę chodzi już nie tylko o samą giełdę kryptowalut. O co jeszcze chodzi, jaki jeszcze wątek pojawił się w tej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Słuchacie nas w środę, jest 2 września.

0: września. Wiadomości Radia Złote Przeboje przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
1: Inwestor giełdowy doprowadzony do prokuratury w sprawie zonda krypto. Turcja była najchętniej odwiedzanym przez Polaków krajem tego lata. Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory. Afera w sprawie zonda krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
2: Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
1: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister, zatrzymani mogą przyczynić się też do wyjaśnienia nie tylko afery w zonda krypto, ale także śmierci Sylwestra Suszka, który zaginął w marcu 4 lata temu. I jeszcze jedno w sprawie zonda krypto. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach w sprawie giełdy kryptowalut. Według mediów Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed zonda krypto.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Szef policji Zieleniej Góry stracił stanowisko. To efekt bójki na stacji benzynowej, w której brał udział, a łącznie uczestniczyło w niej 3 policjantów. Na Wałbrzyskiej stacji paliw w poniedziałek. Wszystko zostało nagrane, film trafił do sieci. Szef jeleniogórskiej policji został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Turcja była najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje zagraniczne wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów.
3: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
1: Zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki, a najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Najcieplej w Katowicach i w Opolu, 24 stopnie. Najniższe temperatury w Olsztynie i w Suwałkach na północy. I na południowym wschodzie chmur najwięcej i największe szanse na deszcz i burze. 300 zł na szkolne wydatki. Do końca tygodnia będziecie mogli wygrać w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści dzisiaj. Jerzy Telesiński, trzymam za was kciuki.

0: Kasia Kowalska, jak dba o siebie? Opowiadała nam o tym w studiu Radia Złote Przeboje.
1: Przede wszystkim dieta i ćwiczenie. Ale ćwiczenie już nie takie jak kiedyś, czyli sztanga, przysiady, wycisk, zakwasy, maraton, półmaraton, w ogóle najlepiej wszystko naraz. I wtedy dopiero będę z siebie zadowolona. Nie.
0: No to co? Z głową bierzemy się do roboty i słuchamy teraz grupy Duran Duran. No i pamiętajcie, że już za chwilę 300 zł na szkolne wydatki będę miał dla was w Radiu Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Autopromocja.
2: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Święto Parków Muzeum. Zamek w Łańcucie. Rekonstrukcje historyczne, teatr, moda, muzyka, taniec, animacje dla dzieci oraz finałowy koncert Eweliny Lisowskiej. Spędź razem z nami popołudnie w ogrodzie. Niedziela, 13 września od 13. Zabierz rodzinę, zaproś znajomych. Czekamy na Ciebie. Szczegóły? zamek-lancut.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Tomek!
16: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Reklama.

0: O tym, że żyć kolorowo warto, przekonuje Ewa Bem na antenie Radia Złote Przeboje, w którym witam teraz Danusię, naszą słuchaczkę, no bo mamy nagrody. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Bez czego nie wyobrażałaś sobie swojej szkoły, kiedy do niej chodziłaś?
1: Bez gumy. I mam tu na myśli tylko gumę do skakania.
0: Na czym rzecz polegała? Wiesz, chłopaki to nie bardzo w tę gumę, a dziewczyny?
1: No domyślam się. No dziewczyny to miały całą listę, człowieku, co tam trzeba zaliczyć, a to jakaś klasa, pierwsza, druga i tak dalej, aha, a to męczko tak zwane, że się robiło to na czas i bez żadnej przerwy.
0: Oż,
1: o matko, że to cały słownik tego nazewnictwa był, już nie pomnę, bo to tyle lat.
0: Poskakałoby się, co?
1: Koniecznie, bez dwóch zdań.
0: 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik zdobywasz i gratuluję ci serdecznie.
1: Wow.
0: I jakbym mógł do tego dołożyć wehikuł czasu, żebyśmy cofnęli się w czasie, to też bym z tobą poskakał.
1: Zapraszam, możemy odświeżyć.
0: Trzymam kciuki za udany wrzesień z Radiem Złote Przeboje.
1: A no zawsze, każdy miesiąc jest udany, niezmiennie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
1: Ja również, tym bardziej ja. Do usłyszenia, pozdrawiam, hej.
0: No a jutro kolejna szansa na zgarnięcie dokładnie właśnie takiej wspaniałej nagrody. Po prostu bądźcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. Ach, co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Media Expert. Wyprzedaż.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata?
3: Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wydział Słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
9: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
10: Reklama.
11: Złote przeboje w drodze.
12: Popołudnie w wielu miejscach z mniej lub bardziej przelotnym deszczem. Noc będzie deszczowa w południowej połowie kraju, a na północy, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe mgły utrudniające, ograniczające widzialność. Uważajcie na autostradzie A1 między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek w północ. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
11: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękujemy, Mr. President i Coco Jumbo, ale do takiego prawdziwego Coco Jumbo to jeszcze troszkę nam czasu zostało. Przypominam, mamy dopiero środę, ale dopiero albo aż środę, bo z Tomkiem Brelem witam serdecznie.
1: Szybko to zleciało, prawda?
0: No, jasne.
1: Słuchajcie, po godzinie 18 też czas będzie bardzo szybko płynął. Tym bardziej, że mam dla was bardzo dobre wiadomości związane z koncertem Beaty Kozidrak. No, będą bilety.
0: Nowe właśnie na te bilety bardzo czekamy. Szczegóły po godzinie 18. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Dobry wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, zerkniemy też za moment do prognoz. O 18:00 też wiadomości sportowe. Zostańcie koniecznie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna. Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
11: Właśnie minęła 18, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Deszcz torpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open Magdaleny Fręch i Magdy Linet zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startu w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli tożsamości narodowej.
14: Sponsorem audycji jest GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
11: Pogoda. W nocy może pokropić na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. Jutro sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. A na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 19.
14: Sponsorem audycji było GG Auto Rzeszów. Autoryzowany dealer Cherry Rzeszów. Rejtana 20. Cherry.rzeszow.pl.

0: sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: No to już wiemy, co szykuje pogoda. Ja dla was szykuję zdecydowanie przyjemniejsze rzeczy. Będą bilety na koncert, na którym po prostu trzeba być. Koncert na zakończenie wakacji. No wyobraźmy sobie na scenie Beata Kozidrak. Przed sceną wy, czego chcieć więcej? Jak te bilety zdobyć? Za chwilę wszystko opowiemy. James Brown, to jeżeli chodzi o plany muzyczne, a teraz Heathunter and the Pleasure Company.

0: No, jak to ktoś ładnie powiedział, prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy. No i coś w tym jest. James Brown przed momentem. Z dobrych wiadomości, no to dzisiaj kolejna szansa na fantastyczne bilety. Koncert na zakończenie lata. Na naszych stronach internetowych czeka na Was zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak. Kolejny koncert, tym razem będziemy żegnać wspólnie lato. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni dzień lata. Beata Kozidrak, Unplugged. 18 września ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce będą pełne muzyki i światła, no i oczywiście atmosfery kończącego się powoli lata. Jak zdobyć te bilety? No nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu cała masa, w programie cała muzyka, na pewno jeszcze dzisiaj przed 20. Do kogoś w tej sprawie zadzwonię.
1: Nie! Yeah.

0: Billy Joel i Uptown Girl w Radiu Złote Przeboje. No pewnie nie wszyscy wiedzą, że Billy Joel poznał swoją żonę na planie tego teledysku. Tytułową dziewczyną z wyższych sfer była modelka Christine Brinkley. Obecnie już była żona, tak to już w show biznesie bywa. Ale na szczęście nie zawsze tak bywa. Niektóre małżeństwa poznają się na scenie, no i trwają na tej scenie wiele, wiele lat. Przykład, proszę bardzo, zespół Big Day, z którym wiele razy udało nam się porozmawiać. No a ponieważ to już kilkadziesiąt lat kariery, no to mają w zanadrzu mnóstwo niezwykłych historii. Jedna z nich jest związana z pewną koncertową wpadką przed laty. Głównymi bohaterami tej wpadki były spodnie.
1: Miałem nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne. Miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncert. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata. I pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, pół tyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Po prostu nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno. Zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem potem.
0: No strach pomyśleć, co by było, gdyby rzecz działa się obecnie. Pewnie w internecie byśmy oglądali ową wpadkę z każdej perspektywy.

Ależ to jest duet. Takich już się nie produkuje. Tina Turner i Barry White. Barry White, czyli artysta o chyba najbardziej niezwykłym męskim głosie w historii muzyki. Za chwilę Modern Talking, za moment pojawi się też zespół Lady Punk. Z panami z zespołu Lady Punk przy okazji na pewno porozmawiamy m.in. o wakacjach.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
12: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Najcieplej będzie jutro na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu 24-25 stopni. W pozostałych regionach od 20 do 23 i przelotny deszcz. Niestety prawie wszędzie może się jutro pojawić, choć zachodnia część kraju nieco bardziej pochmurna. A dziś w nocy uwaga na S8. Od 20 do 6 rano utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy z powodu remontu na 493 kilometrze.
0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: To zespół Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lady Punk i mała Lady Punk. No, mała Lady Punk odrobinę podrosła, dlatego warto zadać pytanie, jaka jest po latach?
1: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
0: A tak przy okazji z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem wiele razy rozmawialiśmy, również na tematy wakacyjne. Okazuje się, że panowie nie jeżdżą razem, tak jak myślałem. Janusz Panasewicz woli Polskę, Jan Borysewicz ukochał sobie Włochy. Ze względu na?
2: No, ze względu również na jedzenie. No, jedzenie jest rewelacyjne, więc po prostu z tego względu bardzo się cieszę za każdym razem, jak tam zajeżdżam.
0: No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Lady Punk, skoro już wywołaliśmy ich do tablicy, to za moment pogadamy o pewnym wydarzeniu sprzed lat, no, w które trudno obecnie chyba uwierzyć.

0: Lutrysza McNeil, a wcześniej Lady Punk. Obiecałem, że z panami z zespołu Lady Punk porozmawiamy na trudne tematy. No fani pewnie pamiętają, jak to przed laty próbowali zrobić karierę za oceanem. Szło średnio, no i jakiś czas temu w tym temacie robiliśmy tak zwany rachunek sumienia.
1: Tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. I to normalnie była charuwa, no.
0: Ale z tamtych czasów pochodzi niezwykła opowieść, jak to odmówili grania przed Madonną. No i tak mnie to zaintrygowało, że aż postanowiłem zapytać ich, jak to naprawdę było.
2: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo, no. Ale no tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
1: Nikt wtedy nie liczył, tak naprawdę, nikt nie znał jej.
2: To nie było tak, że myśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
1: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce jak i my. Czyli dokładnie tak samo, więc jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No śmiechu było jak zwykle co niemiara. Trudno w to uwierzyć, prawda, po latach. Dizzy Rele, teraz w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Mike and the Mechanics. No i przypominam, po 19 też bilety na koncert Beaty Kozidrak.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
2: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
2: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w Lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
2: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
3: Reklama.
4: To na pewno jeszcze w tej godzinie koncertowo dobre wieści dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety. No a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 19:00.
5: Sport w 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Jutro mecz Polek z Holenderkami. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisse Bike wygrał w miejscowości Lorca 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Wyścig zakończy się 13 września w Granadzie.
5: Pogoda.
4: Jutro sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie chłodniej około 19. W nocy może pokropić na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu, a na termometrach od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. U nas zawsze świeci słońce. Za chwilę pojawi się m.in. Jamelia, zespół Eruption, z którym wiąże się bardzo niezwykła opowieść, którą wam zafunduję. Ale to za kilkanaście minut. Teraz lata 80. Film Rocky 3 i Eye of the Tiger.

No jak sama twierdzi, jest super gwiazdą, superstar i Jamelia w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, który nie ma co ukrywać, przyczynił się do rozkwitu wielu karier. A to Kasia Kowalska, a to Justyna Steczkowska. No zresztą Justyna Steczkowska nawet opowiadała, kiedy rozmawialiśmy niedawno, że przez pewien czas, nagrywając płytę, pomieszkiwała razem z Grzegorzem Ciechowskim i jego partnerką. No i co ciekawe, Grzegorz Ciechowski rano podobno ubierał się, wstawał i chodził po bułki do sklepu. No taki producent to prawdziwy skarb, prawda? Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Raption i One Way Ticket w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który już pewnie niewiele osób pamięta. Pamiętają go na pewno panowie z zespołu Kombi, no bo kiedyś okazało się, że przed laty, dawno, dawno temu występowali na scenie jako support przed zespołem Raption.
1: Tak, była taka trasa, jak myśmy właśnie debiutowali w tym, tam potem w 76 roku. To była taka jedna z form
2: promocji,
1: że doczepiano nas do tras takich bardziej znanych wtedy w Polsce i kupowanych wykonawców, nie mówiąc już właśnie jak Eruption, czy też mieliśmy trasę bardzo podobną z Afrykiem Simon.
0: No dobrze, z czasów zamierzchłych wracamy do rzeczywistości w Radiu Złote Przeboje. Przypominam, za kilkanaście minut na pewno komuś wręczę bilet na koncert, na którym po prostu trzeba być, czyli Beata Kozidrak i Ostatni Dzień Lata.

Fine Fit i The Lion Sleeps Tonight. No a ja cały czas przeglądam, co ciekawego piszecie na naszych stronach internetowych w temacie ostatniego dnia lata. Przypominam, do zgarnięcia bilet na koncert Beaty Kozidrak, ostatni dzień lata. No i już za kilkanaście minut komuś ten bilet wręczę.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Odpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje jutro po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Merlę. Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Czym i naiwne pytania w Radiu Złote Przeboje. Ostatnio słyszałem ich na koncercie, no i pierwsze pytanie, jakie ciśnie się na usta, to skąd panowie biorą na to wszystko energię? Zaglądałem do ich terminarza koncertowego, no i wygląda na to, że koniec roku też będzie wyjątkowo pracowity, tak jak wakacje. Środowy wieczór przed nami, to Radio Złote Przeboje i program Cała Muzyka. Teraz duet, który przed laty zaskoczył bardzo fanów, Kylie Minogue, duet z Nickiem Cave'em. No ale podejrzewam, że ostatni duet Kylie Minogue, no to zaskoczył nas jeszcze bardziej. Kto by pomyślał, że na jednej scenie zobaczymy Kylie Minogue razem z Madonną. Proszę bardzo.

0: Falco i Ian Cumming w Radiu Złote Przeboje. No dobrze, teraz już czas na koncertowe przyjemności.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Sporo niezwykłych opowieści uzbierało się na naszych stronach internetowych, między innymi opowieść Asi. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Asia, w temacie wakacji, czy twoje jeszcze trwają, czy jest już po wszystkim?
2: Moje już się zakończyły, urlop dobiegł końca, natomiast był wystarczająco długi, ponieważ dwumiesięczny.
0: Oj, jak ja ci zazdroszczę. Słuchaj, przeczytałem, co napisałaś na naszych stronach internetowych. Brzmi to pięknie. Wymarzony ostatni dzień lata, to tak, skok do górskiej rzeki. Zabrałabym ze sobą namiot, samodzielnie bym go rozłożyła, rozpaliłabym potem ognisko, żeby się ogrzać po pływaniu, a później upiekłabym sobie oscypki na kolację. Przy szumie rzeki oglądałabym gwiazdy i w miłym nastroju zasnęłabym w swoim namiocie. No pięknie, romantycznie, ale muszę zadać jedno pytanie, no bo tak, oscypek, gdzież mięsko na kolację?
2: Nie stronię absolutnie od mięsa, natomiast to byłby dzień w klimacie takim typowo górskim. Na oscypek to jest rasowy przysmak, prawda?
0: No tak.
2: No i kojarzy się też z takim zewem wolności, wędrówkami górskimi i to jest właśnie to, co uwielbiam, czego jestem entuzjastką.
0: Słuchaj, no to mięsko będzie w takim razie na koniec. Co byś powiedziała na podwójne bilety na koncert Beaty Kozidrak, ostatni dzień lata? Czy coś byś przeciw miała?
2: Absolutnie nie, bardzo bym się ucieszyła.
0: No to skoro nie masz nic przeciwko temu, to idziesz na Beatę Kozidrak. Wielkie brawa dla ciebie!
2: Niemożliwe, nie wierzę. Serdecznie dziękuję.
0: Słuchaj, rzeczy niemożliwe u nas się załatwia od ręki, na cuda trzeba poczekać. Bawcie się dobrze w takim razie.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
0: Dużo dobrego życzę w takim razie. No i nie ostatnie to bilety w tym tygodniu. Kolejne pojawią się już jutro.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Natalia Kukulska, czy ona jest taka jak ja? No właśnie, jaka jest Natalia Kukulska? Tego dowiecie się po 20. Natalia Kukulska dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie. Reklama.
2: Dzisiaj w strefie gości programu Cała Muzyka, jedno z najbardziej znanych nazwisk w polskim showbiznesie. Choć pewnie mógłby być sportowcem, a nie wokalistą, w końcu za młodu trenował kulturystykę i boks. Ma liczne pasje sportowe i motoryzacyjne, o czym na pewno będzie dzisiaj sporo. Ale przede wszystkim ma głos, który jest nie do zastąpienia. Krzysztof Cugowski, za chwilę porozmawiamy.

0: Moi drodzy, pora już na strefę gości programu Cała Muzyka. Przede mną siedzi artysta, od którego o mało co przed laty nie kupiłem samochodu.
1: O,
0: Krzysztof Cugowski, dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór.
0: Widzę zaskoczenie w oczach. Tak. Już wyjaśniam, o co chodzi. Chodzi o czerwone Audi A3 z takim wielkim sercem, 3.2. I ono było wystawione w jednym z portali aukcyjnych z dopiskiem pojazd należał do lidera budki suflera.
1: A to nie, to w takim razie to nie ja sprzedawałem. To już, to o tym słyszałem, ale to sprzedawał ten, kto ode mnie go kupił. Ja bym chyba takiego zabiegu nie wykonał.
0: Tak też się domyślałem.
1: Ale wiem, bo to ktoś mi też mówił o tym, że ten, który ode mnie kupił, to z taką adnotacją to wystawił.
0: I nie palone w środku było, jak rozumiem.
1: Nie bite. Dopóki go nie sprzedałem, to nie. A dalej to nie wiem.
0: Ja podejrzewam, że o samochodach jeszcze dzisiaj na pewno porozmawiamy.
1: Proszę bardzo.
0: Z Krzysztofem Cugowskim, ale na razie pogadajmy o muzyce naszej ulubionej. Pojawiają się takie myśli Matko Boska, kiedy to minęło?
1: Tak, dobra. Absolutnie. To niestety ten temat takiego upływającego czasu, to u ludzi bardzo dorosłych, a takim ja jestem, to coraz częściej się pojawia.
0: Podejrzewam, że będziemy odrobinę podróżować po różnych dziwnych miejscach w muzyce, bo znalazłem, dogrzebałem się do kilku niezwykłych historii sprzed lat. Pewnie spróbujemy je potwierdzić u źródła. Na przykład historia z Niemiec, jak to robiliście z budką karierę w DDR.
1: Proszę.
0: Były problemy z językiem, podobno pan sobie zrobił taką ściągę fonetyczną, postawił na fortepianie i nagle ktoś chciał ten fortepian zabrać.
1: Nie, tam od razu było wiadomo, że ja niemieckiego nie znam, więc śpiewałem po niemiecku zupełnie jak małpa, czyli tam miałem, najpierw miałem taką panią, która była rodzajem, prawda, tłumacza. Ona zresztą była o tyle nawet bliska nam ponieważ była łużyczanką i miała jakiś taki background słowiański. I ona mi czytała te teksty po niemiecku i ja po swojemu sobie zapisywałem fonetycznie, tak jak ja to słyszę. I tak było właśnie myśmy tam nagrywali bardzo wiele rzeczy. Mało tego, ja byłem jeszcze na dwóch festiwalach. I dosyć nabrałem wprawy w tym posługiwaniu się językiem, którego nie znam kompletnie. W każdym razie do tego stopnia, że to już ostatnie nagrania, to mówili, że mam berliński akcent. Ku mojemu, no, dużemu zdziwieniu. Także technologicznie NRD było wtedy zupełnie w innym miejscu niż Polska. Więc te nagrania w NRD były dla nas, jeżeli chodzi o stronę techniczną, bardzo atrakcyjne. Oni bardzo... bardzo dobrze nagrywali, mieli dosyć dobre urządzenia, niestety lepsze niż u nas. I te niemieckie, nerdowskie, przepraszam, nagrania do dzisiaj zupełnie fajnie brzmią.
0: Zupełnie przyzwoicie.
1: Tak.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje w strefie gości programu Cała Muzyka. Człowiek legenda, czyli Krzysztof Cugowski, no chciałoby się powiedzieć, nie zna życia ten, kto przed laty nie próbował przekroczyć granicy z NRD. Kurczę, rozmawiamy o krajach, których już nie ma. Ale wy podobno mieliście bardzo dobre układy z niemieckimi celnikami.
1: Tak, ponieważ myśmy w pewnym momencie, myśmy występowali regularnie, taki był program w NRD-owskiej telewizji Rund i ten Rund był zresztą grany w Polsce też. I w związku z tym, że no, oni wiadomo mieli na tak zwaną propagandę pieniędzy w brud, więc ten Rund był na poziomie, tak powiem, tak zwanego, to był na poziomie zachodnim, tam nie żałowano pieniędzy, tam wszystko było. I tam występowali wszyscy znani, w miarę znani artyści tych demoludów tak zwanych. I myśmy tam regularnie występowali, ponieważ nagrywaliśmy. I ci celnicy nas zaczęli rozpoznawać na granicy. Tak. I rzeczywiście tam te woziliśmy wtedy, bo to był rok 76, 7, 8 może. A woziliśmy pieluchy też, bo w Polsce nie było pieluch żadnych, czy się nosił, przywoziło z NRD wszystkie.
0: No to moi rodzice też, tak.
1: A pieluchy, ubranka dla dzieci to już była zupełnie u nas zero, a tam tam było ogólnie dostępne. No różne rzeczy woziliśmy, które normalnie celnicy NRD-owscy by nam zabrali. No ale także kumoterstwo mieliśmy z NRD-owcami.
0: Dobrze, wracamy do czasów obecnych, bo ja się tak zastanawiam, jak udało się zgromadzić, zgodnie z nazwą zresztą, zespół mistrzów, może nawet światowych muzyków, no bo to jest pierwsza liga, Jacek Królik, Robert Kubiszyn, lepszych muzyków chyba w naszym kraju już nie ma.
1: W każdym razie są tak jak słusznie pan powiedział, to jest taki tak zwany top. Więc ja po pierwsze tak, sprawa nazwy to wynikła już w momencie, kiedy myśmy grali. Natomiast co do składu, ja miałem w związku z tym, że kończyliśmy pracę z synami, mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3,5, no, ale kiedyś musiał przyjść kres, nie? Się zastanawiam. Z Jackiem Królikiem to ja byłem już umówiony od bardzo wielu lat. Nagrywałem kiedyś taką płytę z coverami polskimi i zagranicznymi. Wojciech Karolach robił aranżację i tam Jacek grał. I myśmy się od tamtej pory tak umawiali, że pogramy razem kiedyś. No i przyszedł taki moment, z Jacek wiadomo było, że Jacek to jest oczywiście. Po czym ja słuchałem kiedyś, byłem też na takiej imprezie, gdzie występował orkiestra duża, taka big bandowa, i tam grał Czarek Konrad na bębnach. Ja tak w trakcie próby słucham, aha, o. A nie znałem go osobiście. A wtedy też powiedziałem sobie, oho, to bym chciał. No i w momencie, kiedy zadzwoniłem do Czarka i Czarek powiedział tak, ja mówię, słuchaj, to w związku z tym, że wiem, że perkusiści lubią grać z basistami odpowiednimi, bo to naturalnie, mówię, to ja już nie będę, może ty zaproponuj kogoś, kto, z kim lubisz grać. On mówi, no Robert Kubiszyn. Ja, mnie to nic nie mówiło, ja nie ukrywam. Ja mówię, no super. Potem się tylko dowiedziałem, że Robert Kubiszyn jest no, może nawet nie najlepszym polskim basistą, ale może nawet europejskim, bo grywa ze wszystkimi znanymi gwiazdami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy. To z Brecker Brothers gra regularnie i tak dalej, i tak dalej. Teraz ostatnio słuchałem jego płyty, znaczy nie jego, bo to Krzysztofa Herdzina, i on grał na basie, i mój absolutnie ulubiony perkusista Kalejuta na bębnach. I to płyta jest załamująca, to tam sam trzech panów wyrabia. Także i został Tomek Kałwa, którego znałem jeszcze, bo miał taki epizod z moimi synami, tam aranżował, robił taką płytę Queenów. No i tak się to wszystko poskładało.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy już o samochodach, o muzyce. Pewnie za moment pogadamy o temacie, obok którego przejść obojętnie nie sposób, czyli o budce suflera. Za chwilę wracamy, zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6

0: Słuchajcie, Radia Złote Przyboje, dzisiaj w programie Cała Muzyka, Prawdziwa Legenda, czyli Krzysztof Cugowski. I ja się tak zastanawiam, mam nadzieję, że nie narażę się fanom Budki Suflera, mimo że to legenda. I jakoś muzycznie pana nie ograniczała, bo tak, ostatnio płyta z synami, teraz zespół mistrzów. Jak to jest? Czy Krzysztof Cugowski został muzykiem poszukującym?
1: Nie, ja myślę, to jest tak, że Budka Suflera była legendą i taką, miejmy nadzieję, pozostanie pomimo różnych meandrów, które teraz moi byli koledzy wyczyniają, ale to jest nie moja sprawa. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zdemolują tej legendy. Natomiast ja po tym miałem wolną rękę. Zacząłem sobie robić to, co uważam za stosowne i to, co mi sprawia przyjemność. Cały epizod, trzyletni z moimi synami. Znakomicie. Myśmy nagrali płytę studyjną, nagraliśmy także DVD i płytę live. To powoduje, że ja po prostu robię to, co lubię. Mało tego, gram koncerty i śpiewam na nich też to, co lubię, nie to, co powinienem. Bardzo wielu rzeczy nie gram na koncertach, już nigdy nie zagram z repertuaru Budki, z różnych powodów. Także jestem teraz właściwie w takim momencie, że realizuje to, co mi sprawia przyjemność.
0: To tak jak Sting.
1: O proszę. Czyli coś mamy wspólnego, ale myślę, że to jest chyba normalnie, bo on jest moim równolatkiem, więc lub też może jest nawet trochę młodszy. No w każdym razie przychodzi taki moment, kiedy człowiek się zajmuje tylko i wyłącznie to, co lubi, bo już nic nie musi. I to jest bardzo atrakcyjne. Ja się nie ukrywam, obawiałem różnych sytuacji koncertowych, że jeżeli nie będę grał tych takich sztandarowych piosenek popularnych, to będzie coś złego i może się okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Okazuje się, że jeżeli się podaje ludziom coś, co ma wysoki standard, to jakość powoduje, że ci ludzie jednak słuchają tego, pomimo tego, że nie zawsze może im się to musi podobać.
0: A to ładna puenta. Wspominaliśmy o synach. Ja znalazłem a propos synów takie zdanie w jednym z wywiadów. Tata nie pomagał w karierze, a wręcz odradzał. Odradzał, bo to ciężki kawałek chleba?
1: Absolutnie. Ja im mówiłem wszystko to, co jest w tym zajęciu słabe. No. Od tego zacząłem. Naprawdę byłem jak najdalszy od namawiania ich, ale wie pan, jak to jest. Dzieci z reguły, jak ojciec czy mama robią coś, powiedzmy, no niestandardowego, to im się wydaje, że już nic lepszego nie ma na świecie, prawda? I oni też tak uważali. Myślę, że teraz trochę zmieniają zdanie, bo wiedzą, jak to wygląda. To jest trudny zawód dla odpornych psychicznie ludzi. I do tego się trzeba przyłożyć, bo jeżeli człowiek jest słaby psychicznie, no to od razu na dzień dobry. Ja nigdy nie zapomnę, przyjechaliśmy, to był 70. chyba, 4. rok, bardzo późna jesień albo zima i graliśmy pierwszy koncert w Warszawie w Stodole. Pierwszy koncert poza Lublinem. Zespół taki, no powiedzmy, bardzo początkujący. Z tym, że mieliśmy taki repertuar, no, inny niż wszyscy. I zagraliśmy w tej Stodole, zresztą z sukcesem, nie ukrywam. I jeden z asów polskiego krytyki muzycznej napisał, że my gramy agro-rock. Czyli, no, słusznie mówił, jesteśmy ze wsi, prawda? No bo agro-rock to tego. Ja nie ukrywam, że wtedy się bardzo zdenerwowałem, a teraz to się z tego śmieję, bo my jesteśmy, a jego już nie ma nie na tym świecie, bo żyje, ale nie ma go wśród piszących i chwała Bogu.
0: Rozmawialiśmy, pamiętam, przy okazji ostatniego spotkania o czasach senatorowania i właśnie z tamtych czasów pochodzi bardzo ładna wypowiedź. Jest tak mało pieniędzy, że najlepiej byłoby ten kraj zamknąć i ogłosić bankructwo, to pan powiedział. Myśli pan, że coś się od tego czasu zmieniło?
1: Pan, No, zmieniło się to, że w momencie, kiedy weszliśmy do Unii, no to weszliśmy, prawda, w te unijne pieniądze i to nie jest tak, jak się wydaje bardzo wielu ludziom, że Unia nam daje wszystko i to jest nieprawda. Wiadomo, że my jesteśmy też płatnikami do Unii. Wiadomo też, że otworzyliśmy rynek cały na towary stamtąd. I to jest jakby taki interes obopólny. Natomiast nigdy nie można mówić, że zawdzięczamy Unii wszystko. Nie, nawzajem sobie zawdzięczamy. Natomiast pieniądze, które były jednorazowo do wykonania, pomogły nam bardzo wiele. Wszystkim drogi, no. To jest katastrofa kompletna. Ja, wie pan, ja jestem człowiekiem jeżdżącym bez przerwy. I to, co się działo, właściwie drogi zaczęto budować 10 lat temu. Mhm. Dlaczego? 20 lat zostały stracone. I to niezależnie od opcji politycznej, która rządziła. 20 lat nie zrobiono nic. Mhm. Nagle, prawda? Ja wiem dlaczego, ale nie powiem.
0: Tajemniczy Krzysztof Cugowski tak, dzisiaj w Radiu Złoty.
1: W każdym razie. I to powoduje, że my jesteśmy, no, drogi to jest podstawa. Dlaczego na przykład ściana wschodnia, prawda, na wschód od Wisły jest innym krajem? Ja jestem z Lublina i ubolewam strasznie. Została tak zapomniana przez Boga i ludzi.
0: Czy tak patrząc z doświadczenia na ten czas, czy z polityką jest tak jak z parówkami, że lepiej nie wiedzieć, co tam w środku jest?
1: To znaczy, ja myślę, że dla obywateli to jest bardzo dobry pomysł, żeby nie wiedzieli. Ja niestety, w związku z tym, że się troszkę otarłem o tą politykę i to wiem znacznie więcej i wielokrotnie uważam, że mi to jest niepotrzebne, bo wtedy dopiero się denerwuję. Tak jakbym nie wiedział, człowiek jak żyje w nieświadomości, to jest najlepszy system. Mhm.
0: Wspominaliśmy co nieco o drogach, to dlatego zajmijmy się motoryzacją. Też się trochę połapimy za słówka, bo znalazłem takie oto ładne zdanie sprzed lat. Gdyby rygorystycznie stosować się do ograniczeń prędkości, to 170 km z Lublina do Warszawy jechalibyśmy 4 godziny.
1: Tak, zgadza się, nawet z kawałkiem, może nawet z kawałkiem. 4,5.
0: Założę się, że zdarza się panu, że tak powiem, przekroczyć co nieco. W momencie kontaktu z policjantami, jak to wygląda? Czy
1: to bardzo różnie, to wszystko zależy od człowieka.
0: Ale poznają pana, jak rozumiem, na pierwszy rzut.
1: Różnie bywa. I niekiedy rzeczywiście troszkę ulgowo, ale prawa jazdy też nie miałem 3 miesiące.
0: A to nie widziałem.
1: Ale na szczęście to było w takim okresie bardzo intensywnym, bo to był maj, czerwiec, lipiec. Ja głównie grałem, więc nie odczułem bardzo tego. Tak. Nie, to nawet to w moim rodzinnym mieście. Także myślę, że trzeba uważać i tyle.
0: Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Rozmawialiśmy o motoryzacji, o muzyce. Jeszcze się nie rozstajemy. Za chwilę porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, prawdziwa legenda, czyli Krzysztof Cugowski. Obiecałem, że porozmawiamy o tak zwanych zajęciach pozamuzycznych, bo znalazłem dowody na to, że pan de facto nie boi się żadnej pracy. Był zbiór tulipanów w Holandii. Pracował pan w Stanach na budowie. Proszę mi powiedzieć, czy pan sobie wyobraża, że pracuje pan tak normalnie, załóżmy od 9 do 17? Bo z tego co wiem, to pan chyba nigdy na etacie nie pracował.
1: Rzeczywiście, nie miałem. Moja pierwsza praca jeszcze przed maturą to była noszenie łaty z geodetami. Teraz już nie ma łat, więc nikt nie wie, o co chodzi. Teraz mają takie wynalazki. Jakieś kiedyś widziałem takiego pana, który był przebrany za kosmitę, bo miał na głowie jakiś taki rodzaj hełmu, miał tutaj jakieś okulary, drugi stał styczką z takim talerzem na tym i oni te geodezyjne ruchy robili. To bardzo mi się to podobało. Niestety za czasów, kiedy pracowałem miesiąc w tej geodezji, to zmieniło się zasadniczo. Ale rzeczywiście nigdy nie pracowałem na etacie i boję się, że słusznie.
0: Dobrze, teraz pogadamy o żużlu, bo skoro na muzycznej mapie jesteśmy w Lublinie, to po prostu obowiązek. Podobno z trybun to wygląda banalnie, ale pan kiedyś spróbował.
1: Tak.
0: I to jest ciężka chruba.
1: Ja mam, że lubię to, co lubię. Tak samo jestem kibicem żużla, boksu zawodowego, nie amatorskiego. To bardzo jest ważna różnica. I lekkiej atletyki. I właściwie z każdym z tym sportem miałem taki otarcie się o to, bo kiedyś jeszcze jako nastolatek próbowałem rzucać dyskiem, kulą, a potem trochę myślałem o boksie, ale słusznie, bo szybko mi te pomysły wybili z głowy.
0: Przeciwnicy.
1: Tak. I w sumie na żużlu, jestem przecież kibicem żużla od ponad 60 lat, bo pierwszy raz byłem w 58 albo 7 roku na żużlu, to postanowiłem się przejechać na tym motocyklu, zwłaszcza, że w latach 60. miałem swój motocykl, jeździłem na Jawie 250 i potem nawet niedawno kupiłem sobie Yamahę takiego chopera, nie dam żadne wyścigi, ale tak myślałem sobie, pojeżdżę, tak? Ale próbowali mnie ze dwa razy zabić i sprzedałem po sezonie, wolę chwilę jednak dłużej pożyć niż jeździć motocyklem, to bardzo jest trudne zadanie u nas. I tak, przejechałem 4 okrążenia, oczywiście nie łamiąc motocykla, bo to się trzeba na tym znać, ale jako taki turystyczny jeździec motocyklowy przejechałem. Okazuje się, że w telewizji tego w ogóle nie widać, jak ktoś siedzi na stadionie, to może bardziej, ale też to jest takie generalnie kartoflisko, to nie jest coś równego. W związku z tym trzeba jeszcze wiedzieć, że motocykl żużlowy nie ma żadnej amortyzacji z tyłu. To jest sztywne, prawda? Kiedyś i z przodu nie było, od jakichś tam czasów mają teleskop mały, amortyzator, ale o bardzo krótkim skoku, więc jazda tym motocyklem po tym torze to taka turystyczna, jak ja wykonałem, to po 4 okrążeniach musiałem stanąć, bo mi kierownica wypadała z rąk, po prostu ręce puszczają. W związku z tym wiadomo, co zawodnicy muszą, jak muszą trenować, żeby to wszystko przejść, ja już pomijam samo jeżdżenie. I od razu widać, który zawodnik w zimie trenował nad siłką, a który trenował zabawę. Są zawodnicy, którzy 2 pierwsze okrążenia fantastycznie jadą i im dalej, tym jest gorzej. Mhm. On po prostu już nie ma siły i koniec. Także od razu widać, który pracował w zimie, a który nie. A
0: który się ubijał. Dzisiaj Krzysztof Cugowski w radiu Złote Przeboje. Kiedyś pan w jednym z wywiadów powiedział, że w sumie to się dziwi, że nie zszedł na złą drogę. Mówię o miejscu dorastania. Jak pan na to z perspektywy...
1: Rzeczywiście. To do dzisiaj ta Łęczyńska w Lublinie i tam tak głęboka, bo ja mieszkałem głęboko na Łęczyńskiej. To teraz już się trochę zmieniło rzeczywiście, ale w tamtych czasach to było miejsce, daj Boże. Pamiętam, była jedna latarnia na początku Łęczyńskiej. Kiedyś Łęczyńska skrzyżowała się z ulicą Armii Czerwonej. Teraz jest na szczęście już nazywa się inaczej. I tam był postój dorożek na rogu i była jedna latarnia, ale już nic. ale wtedy nawet chuligani mieli swój kodeks moralny i oni z sąsiadów nie ruszali, więc myśmy z rodzicami szli, bo to wiadomo, to nigdy nic. A tak, tam cielnicowego to nikt nie znał, bo zdaje się nie było. No, tam było rzeczywiście bardzo, bardzo miło. I jak moja mama poszła do, jak ja skończyłem, tam byłem, miałem 7 lat i poszła mnie do szkoły rejonowej, nomen omen na... Poszła mnie zapisać, wróciła i mówi, słuchaj, jak on ma tam chodzić do tej szkoły, to lepiej może w ogóle nie chodził, bo tam musieli matkę przestraszyć ostro tam. Ale to spowodowało, że zaczęli się zastanawiać, co tu ze mną zrobić i ta szkoła muzyczna wyszła. To właśnie powód tego był to, że mama powiedziała, że to tam do tej rejonowej szkoły to nie trzeba chyba. I ta szkoła muzyczna był przypadek.
0: No i coś mi mówi, że o przypadkach w życiu Krzysztofa Zugowskiego na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tu Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości, no, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Zugowski. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje 103,6 FM.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Krzysztof Cugowski. Gdybyśmy się cofnęli o te 50 lat, owszem, była szkoła muzyczna, ale kiedyś pan powiedział, że nie wiązał swojej kariery ze śpiewaniem. Jak to się w ogóle stało, że pan zaczął śpiewać? Ktoś pana namawiał?
1: Właśnie nikt mnie nie namawiał. Ponieważ tak, chodziłem do szkoły podstawowej muzycznej, potem byłem w liceum. Z tego liceum tam z różnych powodów musiałem się oddalić. Więc w tej szkole muzycznej miałem i kształcenie słuchu z obowiązku i zajęcia w chórze. Ale nigdy nie miałem absolutnie żadnych pomysłów na to, żeby śpiewać. Więc tą szkołę muzyczną tak raczej opuściłem bez żalu. I myślałem, że nigdy więcej z muzyką nie będę miał nic wspólnego. I właściwie po maturze, dopiero już na studiach, z kolegami, to był absolutnie cały rząd przypadków najróżniejszych, bo dwóch moich kolegów, których poznałem też przy okazji, grało na gitarach. No i kiedyś przyszli do mnie, zaczęli grać i ja właściwie z konieczności, bo nikt z nich nie śpiewał, zacząłem tam śpiewać i no i tak to się zaczęło.
0: No i właściwie trwa do dzisiaj z małymi przerwami, na przykład na Stany Zjednoczone. No właśnie, był pan w Stanach Zjednoczonych, jak pan tak z perspektywy czasu wspomina te wyjazdy?
1: Więc tak, z Stanów to ja mam bardzo, bardzo taki dziwne podejście do tego kraju. Tak jak pierwszy raz pojechałem, to rzeczywiście wszystko to było dla mnie jakimś szokiem kompletnym i zresztą zwłaszcza, że się wyjeżdżało z PRL-u, z takiego okresu jeszcze PRL-owskiego nieciekawego, bo połowa lat 80. no to wiadomo, bo powiedzmy w połowie lat 70. bym wyjechał, no to może prawda, ta przepaść byłaby mniejsza, ale tutaj to była zupełnie. Ja pamiętam, że przy pierwszym razem, jak byliśmy w Stanach, to robiliśmy zdjęcia tych lat z mięsem i z kiełbasami i potem pokazywałem, pamiętam, przyjechałem, pokazywałem kolegom w Polsce, jak to wygląda. Naprawdę, to wszystko jakiś absurd zupełnie.
0: No ale ja podejrzewam, że muzycy funkcjonujący w tak zwanej gospodarce permanentnego niedoboru mieli własne sposoby na radzenie sobie z problemami. I pewnie jest mnóstwo anegdot związanych z tamtymi czasami.
1: Tak, jeżeli chodzi o takie że anegdoty z tamtych lat, to nigdy nie zapomnę, kiedy Stonsi nagrali Satisfaction i był rok 65. I nikt nie wiedział, na czym polega ta przesterowana gitara. Wszystkim się wydawało, że to jest saksofon. I właśnie w ogólnym takim podskórnym obiegu mówiłem, że na saksofonie jest to ten motyw taki tak, sławny, a to się okazało na gitarze. Także wszystko w tamtych czasach było ze zdjęć lotniczych obserwowane.
0: No i na dodatek to podejrzewam, że niektórzy nawet nie potrafią sobie takiej sytuacji wyobrazić. Krzysztof Cugowski dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Obiecałem, że porozmawiamy o pieniądzach. Czy pan pamięta, na co wydał pierwsze zarobione na muzyce pieniądze?
1: No to było na tyle dawno, że no musiałbym się zastanowić, coś ja zrobiłem. Znaczy tak, no pamiętam, że jakieś takie trochę większe pieniądze to w 76 roku przed olimpiadą w Montrealu kupiłem sobie kolorowy telewizor, żeby olimpiadę w Montrealu, bo jestem kibicem też takim, nie wszystkiego, ale nie wszystkich dyscyplin, ale jestem i chciałem tą olimpiadę zobaczyć w kolorze. No więc tutaj niezbyt mi się to może całkowicie udało, ponieważ no, wszedłem w posiadanie sowieckiego telewizora, który miał kolory, powiedziałbym, orwowskie. Ci wszyscy, którzy przeżyli PRL, no to wiedzą, co to był orwokolor. To był tak samo, były, prawda, filmy do aparatu, które robiły zdjęcia kolorowe, ale to był kolor orwowski, czyli enerdowski kolor i tak dalej, i tak dalej. No, ale to są za dalekie dygresje i to boję się, że nic dobrego by z tego nie wynikło. No w każdym razie ten telewizor miał takie kolory umiarkowane, bym tak powiem, zbliżone do rzeczywistości niewiele, no ale widziałem w kolorze, prawda?
0: Rozmawialiśmy już dzisiaj o upływie czasu. Ja pamiętam z Robertem Gawlińskim nie tak dawno rozmawiałem też o czasie i przyznał, że trochę go przerażały nieparzyste, okrągłe rocznice. Tak miał przy okazji swoich 30 urodzin, tak miał przy okazji swoich 50 urodzin. Jak pan spędzał swoje ostatnie urodziny?
1: No tak, 40 mniej więcej pamiętam, 50 też, 60 już nie, a w przyszłym roku jak dożyję, to opowiem, jak to się odbędzie.
0: Czyli widzimy się, jak sądzę, za dzień.
1: A z przyjemnością.
0: Wspaniały gość, Krzysztof Cugowski, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, no bo to w końcu grubo ponad pół wieku na scenie. I to na 100%.
1: Tak, no znaczy mnie się tak wydaje.
0: Pięknie, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
1: Bieszczady to dziś nie tylko idealne miejsce na wędrówki po górach, narty czy wypoczynek nad Zalewem Solińskim. Coraz większa popularność rowerów elektrycznych sprawia, że coraz mocniej rozwija się też w naszym regionie turystyka rowerowa. Ten właśnie temat zdominuje najbliższe minuty naszego codziennego programu, bo porozmawiamy o niezwykle ciekawej imprezie, która co roku w pierwszy weekend lata startuje z sąsiadującej ścisną miejscowości Liszna. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
0: Aktywnie w Bieszczadach.
1: Mirosław Wieniecki, prezes Fundacji Biegu Rzeźnika, witaj.
2: Dzień dobry panu bardzo.
1: Oraz Agnieszka Sabat, instruktorka rowerowa, jedna z pomysłodawczyń TOSA Połoniny Tour, imprezy, o której za moment porozmawiamy, witaj.
3: Dzień dobry, witam.
1: Za nami już 3 edycje wyjątkowego, transgranicznego, polsko-słowackiego rajdu rowerowego. Ten rajd ewoluuje, bo z tego co wiem, to pierwsza edycja trwała 2 dni.
3: Tak, to prawda, 2 dni, po czym... Przy wieczornych ogniskach i naszych spotkaniach integracyjnych od razu po pierwszym rajdzie ludzie mówili, a super, fajnie jest, ale jednak 2 dni to za mało, zróbcie 3 dni. I tak też się stało.
1: Trasa prowadzi do Morskiego Oka na Słowacji. To miejsce, które jest od drugiej edycji, tak?
3: Tak, to jest miejsce od drugiej edycji. Pierwsza edycja była w Uliczu. Też fajne miejsce, bardzo polecamy do zwiedzenia. Wrócimy pewnie do tego miejsca przy 4. edycji, natomiast Morskie Oko to jest tak, wyjątkowe miejsce, mało znane, bo jak mówimy Morskie Oko, to wszyscy kojarzą to z Tatrami, tak? Natomiast jest Słowackie Morskie Oko i to podkreślamy, Słowackie Morskie Oko, piękne miejsce, bez zasięgu, bez jakiegokolwiek kontaktu ze światem i jest naprawdę jest cudnym miejscem.
4: Warto tutaj zauważyć, że sama Niecka Morskiego Oka to jest krater wygasłego wulkanu Wyrholatu. Sam Wyrholat jest przepiękną skałą wynoszącą się ponad zemplińską Szirawę. Z drugiej strony tego masywu jest piękna skała zwana Snińskim Kamenem i to jest znowu jakieś kultowe miejsce celtyckie już, więc prahistoryczne właściwie. Fantastyczny widok stamtąd, fantastyczne okolice. Jest jeszcze kilka takich mniejszych, niewyeksponowanych turystycznie skałek, które też warto odwiedzić. I cała ta okolica jest z jednej strony nadziana historią bardzo, z drugiej strony duża część jest ciągle wycięta jak gdyby z eksploracji turystycznej, bo jest to poligon wojskowy. No a z trzeciej, właściwie całość tego masywu to jest park narodowy i jest to spokój, cisza i taka naprawdę fajna, już nie bieszczadzka, tylko wyrholacka przyroda.
3: Oaza spokoju.
1: Przypomnijmy może pokrótce, skąd pomysł na tę imprezę.
4: Jejku, długo szukać, tak? No pomysł z tego, że nagle okazało się, że fajnie jeździć na rowerze.
3: Szczególnie na rowerze elektrycznym jest fajna frajda, tak? Można zobaczyć dużo więcej, zrobić dużo więcej i męczyć się mniej.
1: Zaczęło się od tego, że znakowaliście trasy biegowe rowerem elektrycznym?
3: Tak, dokładnie od tego się zaczęło. Dostaliśmy tam przydział oznakowania trasy i stwierdziliśmy, że zrobimy to jednak na rowerach, będzie szybciej i łatwiej. No i historia zaczęła się w sumie od tego, że znakowanie tras, a potem nasze podróże prywatne na Słowację i zwiedzanie tych miejsc takich ciekawych do pokazania i stwierdziliśmy, że fajnie by było pokazać to ludziom, którzy jeszcze tego miejsca nie znają, nie byli tu nigdy, a tak blisko, bo za granicą, niedaleko, więc stąd pomysł się

0: narodził, żeby właśnie pokazać to na rowerach elektrycznych, te miejsca, które są tak blisko, a tak mało ludzi o nich wie.
1: Z mojej strony doszła do tego pasja zajmowania się pograniczem i stymulowania trochę tej współpracy polsko-słowackiej, współpracy transgranicznej. Poznaliśmy wójtów po jednej i po drugiej stronie. Udało nam się doprowadzić do tego, że oni podpisali jakieś porozumienia między sobą. Pokazali nam trochę tras. Myślę, że trochę my ich zainspirowaliśmy, trochę oni nas. W związku z tym stworzyliśmy w zeszłym roku, jejku, czy to dwa lata temu już było, mapę rowerową Bieszczad, która obejmuje też część Słowacji. Mocno się zainspirowaliśmy tymi rzeczami, które tutaj się na Słowacji dzieją w kontekście rozwoju tras rowerowych. W Polsce dzieją się one dużo wolniej, dużo bardziej opornie to idzie i pomimo, że potencjalnie tras jest równie wiele jak na Słowacji, to tutaj na Słowacji są one wyznakowane i są przygotowane pod użytkowników takich, którzy przyjeżdżają tutaj na rowerach. No a w Polsce są po prostu leśne drogi, którymi można pojeździć na rowerze, praktycznie niewyznakowane. Mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości to się zmieni. My też staramy się dorzucić swój kamyczek do tego. Stworzyliśmy aplikację do jazdy na rowerze po Bieszczadach. To jest aplikacja zrobiona na zamówienie 4 gmin, 3 bieszczadzkich i jednej słowackiej. No i mamy nadzieję, że ta aplikacja też się będzie rozwijała, że coraz więcej rowerzystów będzie po Bieszczadach jeździć. No i coraz więcej będzie przyjeżdżać na nasze rajdy.
2: Samorządowcy bardzo dużo mówią o współpracy transgranicznej. Wy jak gdyby pokazujecie, że to jest realne i można to robić przy wsparciu województwa, przy współpracy z włodarzami gmin, którzy nawet brali udział w rajdzie.
1: Tak, 3 wójtów mieliśmy. Fajnie, że udało się doprowadzić do kolejnego spotkania między tymi wójtami, bo jakoś tak się wydaje, że oni sami z własnej inicjatywy to trzeba ich trochę za włosy pociągnąć, żeby to zrobili. Podkarpackie to jest instytucja, która wspiera rajd Tosa Połoniny Tour i no, jesteśmy wdzięczni, że mamy tutaj jakieś wsparcie z Podkarpacia, chociaż też nie jest to, umówmy się, optymalny poziom wsparcia w stosunku do tego, co robimy dla tego regionu, tak? No bo reklamujemy ten region bardzo i wydaje mi się, że te cegiełki, które dorzucamy do rozwoju turystyki rowerowej w tym regionie, mogłyby być wyceniane przez Podkarpackie trochę wyżej.
2: Ja myślę, że dopiero rośnie świadomość samorządowców, że promocja to jest jeden z najistotniejszych elementów tak naprawdę funkcjonowania gmin. Ten wasz rajd też ma znakomitą oprawę. Zawsze dbacie o tę stronę promocyjną.
1: Dbamy o stronę promocyjną rzeczywiście mocno. Mamy tutaj 2 fotografów i człowieka z dronem, który pokazuje to, co my robimy w sposób fajny. A sam też jedzie na rowerze, więc musi się zatrzymywać, żeby to zrobić. I naprawdę wygląda to przepysznie. Tak, no staramy się promować ten region jak najbardziej i wydaje mi się, że robimy to całkiem nieźle, nie?
0: Wydaje się tak, tak. Myślę, że to będzie procentowało na przyszłość. Jakkolwiek nie zależy nam na tym, żeby to była jakaś impreza komercyjna, ten rajd rowerowy. Grupa taka 35-40 osób to jest maksymalnie.
1: No 40 to już z namiotem.
0: To już z namiotem, tak. Ogranicza nas miejsce noclegowe. Jakkolwiek jesteśmy w stanie zmieniać co roku trasy i to staramy się też robić. Dzielić też grupy na tych, co bardziej rekreacyjnie jeżdżą, bardziej terenowo.
2: Naszymi gośćmi są dziś Mirosław Bieniecki i Agnieszka Sabat z Fundacji Biegu Rzeźnika. Rozmawiamy o wyjątkowym produkcie turystycznym, jakim jest transgraniczny polsko-słowacki rajd rowerowy Tosa Połoniny Tour. Opowiedzieliśmy wam o wyjątkowym miejscu, jakim jest słowackie Morskie Oko, o specyfice tej imprezy. Teraz może porozmawiajmy o różnicach między polskimi a słowackimi Bieszczadami. Ten rajd pokazuje bowiem, że Słowacja i sąsiadujący z gminą Cisna Park Narodowy Połoniny z jednej strony mają ogromny potencjał, ale z drugiej to ciągle dość słabo odkryte, przynajmniej przez polskiego turystę, miejsce. Dlaczego tak rzadko tam jeździmy?
1: To ma 2 aspekty, bo teraz trudno powiedzieć, co jest pierwsze, jajko czy kura, tak? To znaczy nie ma kompletnie infrastruktury turystycznej tutaj na Słowacji. No są wyspy tej infrastruktury, jak, nie wiem, bar, który jest otwarty do 18 w miejscu, w którym zatrzymaliśmy się z ekipą, gdzie ta ekipa przyjeżdża o 19:20 i właściwie mogłaby z tego baru skorzystać, ale już jest zamknięty, jak knajpa, w której próbujemy umówić posiłki dla 30 osób i okazuje się, że ale w sobotę to oni tam robią co innego, więc nie, po co tam posiłki. Jak to, że nie ma praktycznie miejsc noclegowych, no jest kilka pensjonatów całkiem fajnych w Zemplińskich Hamrach, czy w Stakcinie, czy w Uliczu, ale jest tego bardzo mało. I teraz jest bardzo mało, ponieważ nie ma turystów. Ale też nie ma turystów, ponieważ też nie mają się gdzie zatrzymać. Więc no to jest to jajko czy kura, co jest pierwsze. Trudna jest sytuacja i wiem, że te władze miejscowe starają się rozwinąć ten region, ale żeby ten region rozwinąć, to wydaje mi się, trzeba by tutaj bardzo dużo zainwestować w infrastrukturę turystyczną, bo ścieżki rowerowe wyznaczone znaczkami na drzewach są fantastyczne, ale to nie jest wszystko, tak? To nie przyciągnie jeszcze masowego turysty, to jeszcze nie przyciągnie masowego turysty przede wszystkim dlatego, że nie ma się gdzie zatrzymać, nie ma gdzie zjeść.
2: To jest zresztą chyba też problem części Podkarpacia, typu na przykład Pogórze Przemyskie, gdzie też nie powstają gospodarstwa agroturystyczne, bo gdzieniegdzie nie ma doprowadzonej ciągle sieci wodociągowej, choćby z tak prozaicznych przyczyn. Faktycznie jeszcze sporo wyzwań, ale Słowacja wydaje się świetnym kierunkiem dla ludzi, którzy szukają jednak spokoju, przestrzeni, oddechu, bo Bieszczady latem, powiedzmy sobie szczerze, są mocno przeludnione turystycznie. Polskie Bieszczady.
0: Tak, to prawda. Są przeludnione, a tak naprawdę niewiele kilometrów dalej przejechać granicę przez Przełęcz i masz ciszę, spokój, jesteś bez zasięgu i to jest po prostu mega, tak? Możesz odpocząć od telefonu, 2 dni siedzimy bez zasięgu i każdy jest zadowolony, nikomu to nie przeszkadza. Ludzie odpoczywają i są zadowoleni, jest fajnie. Podoba im się to.
2: A jak wyglądają wasze kontakty z właśnie z włodarzami gmin na Słowacji?
1: Bardzo dobrze. No mamy tutaj kilku przyjaciół takich, którzy są wójtami, starostami, to się tutaj nazywa. To są ludzie zaangażowani w rozwój miejscowych społeczności i to są ludzie, którzy no, poświęcają sporo serca temu, żeby ten region się rozwijał. Czasem antykomercyjnie wręcz, tak jak patrzeć na to, co mogliby robić w życiu, a to, co robią, angażują się bardzo mocno społecznie.
0: Wspierają nas bardzo dobrze, bo za każdym razem, jak potrzebujemy czy przejechać trasę jakoś, której nie znamy do końca, to też nam podpowiadają, gdzie, co i jak, więc... Tak, myślę, że wsparcie od nich mamy duże.
1: Tak, bardzo, bardzo dobre stosunki z miejscowymi władzami, tak.
2: Ta impreza ma, jak wspomnieliśmy, dość kameralny charakter, około 35-40 uczestników, ale to też siła, prawda? Bo to jest taka przestrzeń, w której można choćby prezesa kultowego biegu rzeźnika w Polsce poznać osobiście.
1: To jest jeszcze ten moment, kiedy można się z prezesem, każdy się może z nim napić kawy.
0: Zobaczyć, jak jeździ na rowerze.
1: Ej, no zdarza mi się.
2: Wydaje się, że warto kontynuować więc ten kierunek, prawda? Kierunek takiej transgranicznej współpracy opartej na produkcie turystycznym.
1: Zdecydowanie tak. Uważam, że takich rajdów jak nasz powinno być sporo. Jest kilka jeszcze jakichś tam innych, mniejszych, może mniej wyeksponowanych medialnie niż nasz, ale też dlatego są mniej wyeksponowane, ponieważ my o tę ekspozycję dbamy bardzo i staramy się, żeby ten rajd był nie tyle co rajdem samym w sobie, tylko był pretekstem do pokazania tego całego regionu i rozwoju tego regionu i potencjału tego regionu innym ludziom, innym turystom. Po to, żeby zachęcić ich, żeby tu przyjechali tutaj samemu, niekoniecznie na nasz rajd, niekoniecznie patrząc, że muszą jechać z nami, tylko po prostu przyjechali pozwiedzać ten region. I cały ten materiał, który my tutaj przygotowujemy z tego rajdu, no to nie jest materiał, mówmy się, komercyjny do promocji kolejnego rajdu, no bo dla 40 osób to już w tej chwili nie potrzebujemy aż tak wielkiej promocji, ale chodzi o promocję tego regionu.
2: Agnieszka, jesteś instruktorką turystyki rowerowej. Gdybyś miała porównać właśnie polskie Bieszczady i słowackie Bieszczady, to zauważyłabyś tu jakieś szczególne atuty, których nie ma polska strona?
0: Tak, mniej turystów. Można jeździć po szlakach pieszych. I jest dużo tras takich stokówkowych, takich spokojniejszych dla kogoś, kto chce sobie przejechać, wiesz, rekreacyjnie, pojeździć, pozwiedzać. Natomiast ci, co chcą sobie zrobić jakąś trasę taką krótką MTB, są zachwyceni.
2: W Cisnej pojawiła się wypożyczalnia rowerów elektrycznych, więc to też jest dobra wskazówka dla osób, które kochają jeździć na rowerach elektrycznych, a niekoniecznie szukają imprez, prawda?
1: No w gminie Cisna jest już kilka wypożyczalni rowerów, jest w hotelu Karpatia, w Krywem, w Wilczym Kęsie i w samym centrum Cisnej. Także widać, że tych rowerów będzie coraz więcej. Jest już coraz więcej. Być może to jest z tym jajkiem i kurą, tak? Być może to, że są turyści, którzy mają już infrastrukturę jako taką noclegową i mogą wypożyczyć rowery, zaczną jeździć i być może nadejdzie taki moment, że miejscowe władze też zrozumieją, że warto w tych rowerzystów zainwestować trochę i przygotować coś dla nich więcej. więcej. No, w tej chwili powstały te aplikacje do jeżdżenia rowerem po Bieszczadach. Wydaje mi się, że jest to świetny kierunek, ale to, co ja mówię od dłuższego czasu, aplikacja jest tylko wytrychem, a kluczem są dobrze oznakowane trasy rowerowe, dobrze oznakowane w terenie, mapy postawione w kluczowych miejscach i dobra reklama tych tras. Aplikacja jest zawsze tylko aplikacją. Jak ktoś chce pojeździć na rowerze, to sobie pojeździ na Google Maps, czy na mapy CZ, czy na komodzie, ale jeżeli chce się zachęcić kogoś do jeżdżenia, to musi przyjechać w teren, który jest przygotowany, gdzie są stojaki na rowery, są ładowarki do rowerów elektrycznych, są wiaty turystyczne i mnóstwo innych elementów takiej infrastruktury, która jest po prostu konieczna do tego, żeby dobrze się bawić już w większej grupie, bo jeżeli chodzi o pojedynczych wariatów, którzy przyjadą tutaj pojeździć na rowerach, to oni 20 lat temu się świetnie bawili.
2: Zachęcamy więc wszystkich do eksplorowania tak pięknego rejonu jak Bieszczady na rowerze, najchętniej na rowerze elektrycznym, bo warunki górskie są jednak dość wymagające. Mirosław Bieniecki, prezes Fundacji Biegu Rzeźnika oraz Agnieszka Sabat, jedna z pomysłodawczyń TOSA Połoniny Tour, byli moimi gośćmi. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dzięki.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
2: Ponad 80 lat temu Bieszczady zamieszkiwały liczne mniejszości etniczne i narodowe. Żydzi, Ukraińcy, Bojkowie czy Łemkowie. Dziś poza cerkwiami czy starymi cmentarzami nie ma już wielu śladów po tym dziedzictwie. Ale jest mnóstwo twórców i animatorów kultury, którzy starają się pamiętać o wielokulturowej przeszłości naszego regionu. Z jedną z takich osób już za moment porozmawiamy. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
3: Ciekawostki o Bieszczadach.
2: Naszym gościem jest Ewelina Matusiak-Wyderka, znana z produkcji karpackiej biżuterii koralikowej, czy też krywulki karpackiej. Co to jest krywulka? To jest właśnie ta biżuteria?
4: Krywulka to jest taki duży naszyjnik koralikowy i krywulka jest łemkowska. Krywulka ma swoją kolebkę w Komańczy i w jej okolicach i jakby jest jednym z elementów kilku różnych ozdób, które były robione w Karpatach. Społeczność łemkowską wyróżniało bardzo dużo rzeczy, natomiast jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to krywulka to jest taka szeroka, zakrywająca ramiona właśnie ozdoba koralikowa ze specjalnymi kolorami i wzorami.
2: Nie ograniczasz się w swoim rękodzielnictwie tylko do krywulki karpackiej, tworzysz szerzej biżuterię koralikową.
4: I biżuterię koralikową i też inne rzeczy, chociaż doby są za krótkie i też nie mam tyle czasu, ale jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to mogę jeszcze powiedzieć o syliance, która jest charakterystyczna dla Huculszczyzny, o drabince, która jest bojkowska. No i jeszcze mam u siebie w pracowni, czasem na warsztacie, gerdany, które też są jakby pochodzenia Huculszczyzny.
2: Społeczności Huculów, Bojków, Łemków już w Bieszczadach specjalnie nie ma. Kto jest klientem na tego typu wytwory rękodzielnictwa?
4: Myślę, że to też nie jest do końca tak, że z myślą o kliencie robimy takie rzeczy, nie? Po prostu tak jest, że bardzo dużą przyjemność sprawia mi misterny, medytacyjny sposób wyrabiania biżuterii koralikowej. Natomiast jakby drobniejsze rzeczy z wzorami karpackimi chętnie kupują turyści, którzy odwiedzają Bieszczady.
2: Pochodzisz z Dolnego Śląska. Co sprawiło, że jesteś w Bieszczadach? Rzuciłaś wszystko i wyjechałaś w Bieszczady?
4: A spłynęłam tutaj z jedną powodzią w 97 roku.
2: A to nie było tak, że na przykład twoi rodzice, dziadkowie byli wysiedleńcami w trakcie akcji Wisła? Nie było powrotu w rodzinne strony? Nie masz takich korzeni?
4: Moi dziadkowie byli repatriantami, ale z obecnych terenów Białorusi, więc można było powiedzieć, że gdzieś tam na ten wschód mnie rzeczywiście zawiało, no ale nie byli przesiedleńcami w akcji Wisła.
2: Jesteś absolwentką i wykładasz dzisiaj w Uniwersytecie Ludowym w Woli Stękowej. Uniwersytety ludowe to ciągle chyba trochę mało znany temat powszechnie. Czym jest Uniwersytet Ludowy i co sprawiło, że to jest także twoja aktywność?
4: Oj, to jest taki następny szeroki temat na kolejną audycję. Uniwersytety ludowe kształcą osoby dorosłe. Akurat nasz uniwersytet specjalizuje się w rękodziele artystycznym. W ostatnich latach przez programy rządowe powstało kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt nowych uniwersytetów, więc jakby tak szerzej myślę o tych uniwersytetach, Polska na pewno usłyszała. Natomiast no jakby jest charakterystyczne dla uniwersytetu to, że mieści się w społecznościach raczej wiejskich i mocno współpracuje też ze społecznością lokalną. W Uniwersytecie Ludowym uczę tkactwa, A jeśli chodzi o biżuterię koralikową, no to tak troszkę. Uczę też makramy, a czasem jak trzeba, to również wikliny. Babcia też oczywiście tkała na krosnach. Gdzieś w domu mamy lnianą ściereczkę, którą babcia wytkała rzeczywiście ręcznie, ale tak naprawdę tkactwo jest dziedziną, której nauczyłam się, jak sama byłam uczestniczką Uniwersytetu Ludowego.
5: Tkactwo staje się bardzo popularne. To forma też przywracania pewnej tradycji, która no, niemal zaginęła. W przypadku biżuterii koralikowej chyba chodzi też trochę o to samo, prawda? Żeby zachować jakieś dziedzictwo kulturowe.
4: Tak, myślę, że tak, bo był taki moment w Bieszczadach, kiedy ta krywulka właściwie zaginęła. Myślę, że mogę powiedzieć, że w Bieszczadach krywulkę uratowała pani Daria Boiwka, która w Komańczy miała swoje Muzeum Pamiątek Rodzinnych. A od kilku lat myślę, że w ogóle rękodzieło przeżywa renesans i bardzo się z tego cieszę.
5: Jak znaleźć się na zajęciach Uniwersytetu Ludowego w Woli Sękowej?
4: Myślę, że niekoniecznie trzeba się znaleźć na zajęciach, ale na pewno warto odwiedzić i Wolę Sękową, i Uniwersytet Ludowy, odwiedzić naszą galerię rzeźb plenerowych, a jeśli już ktoś chciałby zajrzeć głębiej, to mamy różne warsztaty weekendowe w wakacje, mamy różne akcje artystyczne, albo można się zapisać na 2-letni kurs rękodzieła artystycznego. I ja serdecznie zapraszam.
5: Zapraszamy więc na stronę Uniwersytetu Ludowego w Woli Sękowej, na fanpage'a. Ewelina Matusiak-Wyderka była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: Pielęgnowanie wielokulturowego dziedzictwa wschodniej części Podkarpacia to nie tylko zadanie dla rękodzielników czy uniwersytetów ludowych. O wysiedlonych po wojnie mieszkańcach Bieszczad czy Pogórza Przemyskiego przypominają nam także liczne festiwale, na przykład odbywający się co roku w Noc Świętojańską Festiwal Wianki w Turnickim. To niezwykle interesujące wydarzenie, któremu towarzyszą m.in. biegi ultra czy wycieczki rowerowe. Ostatni festiwal odbywał się niestety w dość specyficznym momencie historii, w czasie narastających napięć w relacjach polsko-ukraińskich na tle historycznym, które przełożyły się też na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią na tle narodowościowym. Czy takie wydarzenia jak Festiwal Wianki w Turnickim są całkowicie wolne od uprzedzeń? Pytamy Jadwigę Hryniszyn, która w trakcie ostatniej edycji tej imprezy prowadziła wycieczkę rowerową.
6: Było miło i sympatycznie. Przyjechały jakieś rodzinki, ktoś tam z Sandomierza, ktoś tam z Rzeszowa. Miło było. I w pewnym momencie 17-letni chłopak mówi: nienawidzę Ukraińców. I w ogóle ten kontekst był tak abstrakcyjny dla mnie. Jedzie na wianki w Turnickim, które mają bardzo etniczny rys, lokalny. I w ogóle jedzie po to, żeby zobaczyć, dotknąć i posłuchać, zanurzyć się. I on mówi coś takiego. Ja mówię: ale dlaczego tak mówisz? A bo ja ich nienawidzę. No dobrze, ale rozwiń. No tak w ogóle, tak ze szkoły i tak w ogóle i Wołyń. I ja myślę sobie, no dobrze, no ale kto cię tego nauczył? I on nie potrafił odpowiedzieć na to, ale wiem, że on byłby w stanie w tym momencie, jeżeli by znalazło się 20 takich, to lecieć z baseballem na kogoś, kto byłby skazany jako Ukrainiec.
5: Opowiadała Jadwiga Hryniszyn, organizująca wycieczkę rowerową na festiwalu Wianki w Turnickim. Jak radzić sobie z tym problemem? O tym rozmawialiśmy jeszcze z Anną Dąbrowską ze stowarzyszenia Homo Faber.
3: Poznaj historię regionu.
5: Pamiętam 2015 czy 16 rok, Przemyśl, procesję grekokatolicką i atak na Ukraińców. Ta niechęć do Ukraińców nie jest w Polsce nowością.
7: I nigdy nie była, niestety. I to jest scheda po wielu, wielu latach też różnego rodzaju zaniedbań, ale też wielu latach takich słabych albo żadnych interwencji państwa. Jak przyjechałam do Przemyśla tuż po tych wydarzeniach procesji 2016 roku, to ludzie związani z Domem Ukraińskim w Przemyślu powiedzieli mi, że Przemyśl jest takim mikroświatem, jest taką próbówką, poprzez którą można zobaczyć też to, co może się wydarzyć w Polsce w przyszłości. I absolutnie jestem też przy tej myśli. Znaczy, że miasta, też miasta przygraniczne, miasta, które zawsze nie były jednorodne narodowościowo czy etnicznie, są właśnie taką mikroskalą, która pozwala nam też zobaczyć pewne trendy, które będą rosły rosły później w przyszłości.
8: Nawet tło było to samo. Te środowiska narodowe rozpętały aferę, że idzie procesja grekokatolicka i mają barwy UPA, mundury UPA.
7: A to jest jeszcze inna historia. To znaczy my jako społeczeństwo, jako Polki, Polacy, etniczne Polki i Polacy, mamy niezwykle skromną wiedzę na temat osób mieszkających tutaj w Polsce, na temat mniejszości narodowych i etnicznych. Ani o nich nic nie wiemy, ani też nie potrafimy rozeznać się w symbolice, w tym, czego kontynuacją są pewne wydarzenia. No przecież procesja grecko-katolicka, o której pan wspomina, nie wydarza się od 2016 roku. Jest historyczną procesją lat 20., tak, która wychodziła z katedry grecko-katolickiej i szła na cmentarz w Pikulicach.
8: To jest historia cmentarza strzelców siczowych, czyli żołnierzy Petlury, którzy byli internowani w obozach w całym kraju, nawet gdzieś w okolicach Kalisza. Ginęli w tych obozach na tyfus. Państwo polskie potraktowało Ukraińców fatalnie, ale abstrahując nawet od historii, właśnie chyba problem polega na tym, że my nie rozumiemy nawet tego, że historia UPA to nie jest historia rzezi na Wołyniu, tylko to jest przede wszystkim historia około 150 tysięcy Ukraińców, którzy zginęli z Sowietami, prawda?
7: No jesteśmy tak bardzo etnocentryczni, tak bardzo skoncentrowani na sobie, że każda inna historia, która mogłaby być dopowieścią do tej naszej, no dzisiaj funkcjonującej historii i dzisiejszych odczytań, w ogóle się już w tym dyskursie nie mieści. W ogóle nie dopuszczamy myśli takiej, że mogą być jakieś inne historie opowiadane przez innych ludzi, że inni ludzie mogą mieć też jakieś inne doświadczenia związane z naszymi doświadczeniami historycznymi.
8: A to nie jest trochę tak, że my wbrew pozorom jesteśmy bardzo podobni do Ukraińców, a Ukraińcy do nas? Bo zauważmy, że od lat 20. Ukraińcy pielęgnują swoją traumę związaną z brakiem państwa i ze śmiercią żołnierzy Petlury w obozach internowania. My pielęgnujemy swoje krzywdy. Izrael pielęgnuje swoje krzywdy, wszyscy z tego rejonu pielęgnują swoje krzywdy. To chyba zły kierunek.
7: To jest zły kierunek, ponieważ no, obserwowanie i taki dyskurs mówiący o tym, że byliśmy tylko ofiarami, klajstruje nas zupełnie w jakiejś takiej opowieści jednostronnej i często zupełnie nieprawdziwej. Brak w takim dyskursie jest tej przestrzeni, na której możemy sobie opowiedzieć, że też byliśmy sprawcami przemocy wobec innych ludzi. Natomiast ja jestem zawsze ostrożna, jeśli chodzi o budowanie takich prostych paralel między narodami, między dyskursami, między wizjami historii, bo to też jest ślepa uliczka. To znaczy faktycznie jest tak, że my bliższych sąsiadów niż Ukraińcy nie mamy, już nie będziemy mieli. Ale z drugiej strony to, co jest dla nas do przepracowania, to nie są te podobieństwa między nami, tylko właśnie te różnice, które potrafią się zaognić w tym dyskursie politycznym do katastrofalnych rozmiarów. I to, czym warto by było się zająć, to sobie opowiedzieć, w czym jesteśmy właśnie różni i się w tym zrozumieć.
8: W 2016 roku, jak wspomnieliśmy, był atak na procesję grekokatolicką, a później podejmowała pani i Stowarzyszenie Homofaber różnego rodzaju działania, które miały pomóc nam siebie wzajemnie zrozumieć. Pamiętam nawet rozmowę z Piotrem Tymą na Przemyskim Rynku. Jakie są sposoby na to, byśmy właśnie wzajemnie się rozumieli? Ma pani jakieś pomysły na rozwiązanie problemów?
7: Tu nie ma jednego pomysłu. To, o czym pan wspomina, to też było prototypowanie, czyli zastanawianie się, jakimi narzędziami, też często interwencji, bo ten stół do rozmowy, który postawiliśmy tutaj na rynku w Przemyślu, no też był pewnym prototypem i pewnym zastanawianiem się, taką interwencją w przestrzeni. Jeżeli nie umiemy się dogadać i skaczemy sobie do gardeł, to może usiądźmy i porozmawiajmy w takim duchu mediacyjnym, tak? Dajmy tą przestrzeń, jeżeli mamy sobie coś do opowiedzenia, to dajmy sobie tą taką uporządkowaną w miarę przestrzeń, w której możemy usiąść i ze sobą porozmawiać. Ale pamiętam doskonale ten performance, bo to jakby nie było, też było trochę zaciągnięte z takiego świata sztuki, że przez ostatnie 10 minut Piotr Tyma siedział zupełnie sam, bo już nie było chętnych do rozmowy. Pytanie, czy faktycznie nie ma chętnych, czy nie mamy już sobie nic do powiedzenia, czy może też nie mamy takiej odwagi i chęci, aby usiąść i jednak porozmawiać. A tutaj to by wymagało już zupełnie innych zabiegów.
8: Rok 2026 przyniósł wiele rocznic, 80. rocznicę pogromu w Jedwabnym, przyniósł wiele dyskusji na temat historii, ale pominęliśmy jednak mimo wszystko sporo też istotnych zdarzeń właśnie dla mniejszości ukraińskiej, na przykład 80. rocznicę zbrodni w Terce, gdzie kilkadziesiąt Ukraińców zostało zamordowanych w wiosce Bieszczadach. Nie była to jedyna masakra, były zbrodnie w Zawadce Mrochowskiej. Dlaczego my na Podkarpaciu tutaj nie chcemy pamiętać o swoich winach. Nie chcemy tej historii przerabiać.
7: No bo ona jest trudna. Ona nas też sytuuje w takiej roli, w której no nie chcielibyśmy się nigdy widzieć, tak? Czyli sprawców przemocy, czyli kogoś, kto też dokonywał zbrodni na innych ludziach. I to jest na tyle niewygodne. Jednocześnie nie mamy takich narzędzi. Nikt nas tego nie edukuje, nie uczy, w jaki sposób można by było się z tym zmierzyć. Pielęgnuje się to właśnie, o czym pan wspomniał, czyli to, że byliśmy krzywdzeni, że byliśmy ofiarami, narodem doświadczającym przemocy. Tymczasem to, z czym musimy się zmierzyć nieustannie, to jest też ten wariant, w którym jesteśmy tą stroną, która krzywdzi. Ale do tego trzeba narzędzi i sposobów i edukacji, żebyśmy potrafili też spojrzeć sobie sami prosto w oczy.
8: Obyśmy doczekali więc skutecznych programów edukacyjnych, które pozwolą nam lepiej się rozumieć. Anna Dąbrowska, prezeska Stowarzyszenia Homo Faber, od lat zaangażowana w budowanie polsko-ukraińskiego dialogu, była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
8: Touhaje to nazwa jednego z najbardziej rozpoznawalnych zespołów z naszego regionu, który znany jest choćby ze ścieżki dźwiękowej serialu Watacha. To również dawne określenie bieszczadzkich zbójów. O Touhajach, zespole, który niedawno świętował 25-lecie istnienia i historycznych konotacjach tej nazwy, już za moment usłyszycie w naszym codziennym magazynie kulturalnym. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
3: Ciekawostki o Bieszczadach.
8: Kim byli Touhaje? Oto już teraz pytamy Roberta Bańkosza, przewodnika turystycznego, autora książki Baśnie i legendy Bieszczadów.
9: Już kilkadziesiąt lat temu znany przewodnik bieszczadzki Staszek Orłowski pisał swoją pracę magisterską na temat zbójników. Tam właśnie użył określenia Touhaje, czyli zbójnicy węgierscy, to znaczy pochodzący z węgierskiej strony. Określenie Touhaj się spodobało w wielu środowiskach, także w środowisku twórczym. Oprócz tego jest jeszcze inna ciekawostka z tym związana. Otóż też jakieś już 20 lat temu został w Orelcu, czyli w miejscu, że tak powiem, macierzystym zarówno Staszka Orłowskiego, jak i lidera Touhajów, oczywiście Janusza i jego małżonki Magdy, czyli w Orelcu został odsłonięty duży pomnik Touhaja, właśnie wykonany przez Adama Przybysza, jego dłuta, i ten zbójnik rzeczywiście istnieje. To jest no trochę też szkoda, że tylko jeden pomnik zbójnika, dlatego że historia zbójnictwa na naszym terenie jest bardzo ciekawa, bardzo mało znana i trzeba przyznać, że mamy nie mniejsze zaplecze jako Karpaty Wschodnie, szczególnie, a także i same nasza część Bieszczadów. Mnóstwo opowieści, legend i prawdziwych historii o zbójnikach i wcale nie jest to gorzej niż w przypadku Tatr i Podhala.
8: Mówił Robert Bańkosz, regionalista i przewodnik beskidzki PTTK. Touhaje to nazwa, która dziś kojarzy się jednak przede wszystkim z muzyką. Wszystko za sprawą zespołu, który już ponad ćwierć wieku temu powstał w Sanoku. I o tej kapeli już teraz porozmawiamy. Naszym gościem jest Magdalena Demkowicz, współzałożycielka zespołu Touhaje. Założyciele grupy to pani mąż Janusz i Damian Kurasz. Jak to się zaczęło? Kiedy wpadliście na pomysł, by poprzez muzykę pielęgnować wielokulturową tradycję Podkarpacia?
10: Oto dawne czasy, bo zespół już właśnie obchodził 25-lecie. To był rok 2000, kiedy byliśmy jeszcze studentami i mój mąż z Damianem Kuraszem już współpracował przy różnych projektach i zrodził się właśnie pomysł taki, żeby stworzyć zespół, który będzie czerpał właśnie inspirację z muzyki Karpat i z tej wielokulturowości. Na początku był to Bieszczadzki Kwartet Muzyczny, później nazwa została zmieniona właśnie na Touhaje, czyli
8: zbójnicy,
10: tak, którzy tak zbójują. I pierwsze nagrania, które były zrobione, to historia jest taka śmieszna, ponieważ ja jeszcze na takiej kasecie wysłałam, usłyszałam w radiu, że jest konkurs nowej tradycji i wysłałam te nagrania i się okazało, że się zespół zakwalifikował do konkursu i ten konkurs wygrał, więc chłopaki jak jechali do Warszawy na ten konkurs, to nie zdawali sobie sprawy właśnie do końca, na co jadą, z czym to się wiąże. I tak się zaczęło, bo wygrali wtedy tą nową tradycję. Nagrodą była możliwość nagrania pierwszej płyty. I ten skład, czyli właśnie Marysia Jurczyszyn, Kulik, która pochodzi z Sanoka, klawiszowiec, również producent, Piotr Falkorych-Lec z Brzozowa i idea była taka, żeby muzykami były osoby, które mieszkają tutaj, są z Podkarpacia i czują ten region i czują tą muzykę, prawda? I żeby promować to dziedzictwo, ale w takim nowoczesnym brzmieniu.
8: No właśnie, bo gdy myślimy Tołhaje, albo gdybyśmy zapytali przeciętnego mieszkańca Podkarpacia o Tołhaje, to pierwsze skojarzenie Watacha i bardzo charakterystyczny wokal Marysi Kulik i właśnie ta etniczność. Może zacznijmy od tego, jak dołączyła do was Marysia Kulik? Jak ją znaleźliście?
10: Tak, Marysia wówczas jeszcze była uczennicą liceum. Marysia jest naturszczykiem, ona śpiewa białym głosem i ona jest w 100% prawdziwa, dlatego, że właśnie pochodzi z domu takiego bojkowsko-łemkowskiego. Ona w tej tradycji się wychowywała. Te wszystkie pieśni, takie, które są na tych płytach, to ona po prostu, można powiedzieć, wyssała z mlekiem mamy, bo jej babcia śpiewała i ona ma przepiękne historie. Pamięta, jak jej babcia śpiewała te pieśni ludowe, czy jak powstawała płyta Mama Warhola, gdzie mama Andy'ego Warhola, która była Rusinką, śpiewała te pieśni i Marysia pierwszy raz usłyszała te pieśni, mówi: jejku, moja babcia zna te pieśni, moja babcia śpiewała. Ale dlaczego? Dlatego, że no, mamy teraz granice tutaj, wiadomo, w ten sposób ustalono, ale te granice się przesuwały. Ludzie wędrowali, ludzie migrowali i te pieśni bardzo często są, melodie są takie same, czasami gdzieś były zmodyfikowane, bo za górką już później inaczej zaczynano śpiewać, ale to jest właśnie, my mówimy, ta skrzynia takich skarbów, to dziedzictwo właśnie takie kulturowe, gdzie my możemy do tego sięgać i to tworzyć, więc przepiękny głos Marysi, który no, tworzy jakość tego zespołu, no i oczywiście muzycy, bo to, z czego jesteśmy dumni, to, że zespół ma charakterystyczne brzmienie. Często gdzieś jak udzielamy wywiadów, czy jak rozmawiamy, to to są Tołhaje, tak brzmią Tołhaje. Więc przez te lata udało się wypracować też tą swoją własną stylistykę i to jest bardzo, bardzo ważne.
8: No właśnie, bo z jednej strony tradycja, wokal, który jest bardzo istotny tak naprawdę w kulturze wschodu, tradycja chórów prawosławnych, grekokatolickich jest w tych obrządkach wschodnich ogromna, ale z drugiej strony bardzo nowoczesne brzmienie.
10: Tak, tak, mnóstwo improwizacji, no i doskonali muzycy, bo Damian Kuraż to wirtuoz gitary, Piotrek Falko Rychlec to znowuż klawisze, jest producentem też w Zakopower, to są muzycy, którzy grają w najlepszych polskich składach, Tomek Duda, saksofonista doskonały, czy poprzedni perkusista Łukasz Moskal, teraz Kuba Madejowski, to są świetni muzycy, także jest też doskonały instrument, który dodaje niesamowitego brzmienia i to jest lira korbowa, dwóch lirników, Maciej Cierliński i teraz Paweł Płoskoń, to są wirtuozy liry korbowej, gdzie ta lira no, zachwyca i dodaje niesamowitego klimatu podczas koncertów. Też było niesamowite, jak byliśmy właśnie z premierą taką zagraniczną najnowszej płyty na Expo w Japonii. Tam się też odbywały takie pokazowe warsztaty z liry korbowej i to pokazuje też właśnie jak instrumenty, jak muzyka jest międzynarodowym językiem, bo można powiedzieć drugi koniec świata i na te koncerty, bo odbyło się tam 8 koncertów, przychodziły tłumy ludzi, tłumy Japończyków, którzy czekali, przekazywali sobie informacje. Tam są tysiące opinii na platformie X, jak ta muzyka była odbierana na żywo i z jakim zachwytem do tego rodzaju muzyki oni podchodzili.
8: To jest w ogóle niesamowite, że trochę mniej znane kapele, jak nie wiem, kapela ze wsi Warszawa, Czeremszyna, czy właśnie Tołhaje mogą być wizytówką Polski na świecie.
10: Tak, dokładnie. Muzyka Ethno World jest czymś niesamowitym, bo to jest taki, można powiedzieć, język kultury, który jest zrozumiały w najdalszych zakątkach świata. Tutaj mogliśmy też doświadczyć tego właśnie z Tołhajami, bo właśnie San historie pisane rzeką, czyli można powiedzieć, sięgamy do naszej podkarpackiej rzeki. Sięgamy do Sanu. Pieśni zebrane przez Oskara Kolberga z wiosek, które są położone wzdłuż rzeki San. Pieśni zaaranżowane w nowoczesny sposób z improwizacją, ale z tekstem oryginalnym, z białym głosem Marysi. nagle na drugim końcu świata są słuchane i są podziwiane.
2: Rozmawiamy dziś z Magdaleną Demkowicz, współzałożycielką zespołu To Hayek. Sporo powiedzieliśmy już o początkach zespołu i o muzykach grupy. Teraz porozmawiajmy jeszcze o etnicznym wymiarze tej muzyki.
8: Przywracacie też trochę, mam wrażenie, zapomnianą historię Bieszczad, Pogórza Przemyskiego, Nadsania, jak mówią Ukraińcy, historię wielokulturowości tych terenów, a nawet nie wielokulturowości, bo to często były wioski w 80-90% ukraińskie, bojkowskie, łemkowskie.
10: Tak, to są takie historie, gdzie te pieśni, co też pokazujemy, bardzo często melodia jest ta sama, a śpiewana w różnych językach, prawda? Dlatego to jest bardzo, bardzo ciekawe właśnie, że muzyka, kultura potrafi łączyć. Doskonały przykład to festiwal Folkowisko w Gorajcu. Marcin Piotrowski pokazuje właśnie, jak poprzez kulturę można budować mosty i można pokazywać takie bogactwo i tym się cieszyć i razem tworzyć taką nową jakość.
8: Sporo komplementowała pani innych muzyków zespołu, ale pani i mąż Janusz Demkowicz także są ważnymi częściami tej grupy.
10: Mój mąż gra na gitarze basowej, natomiast ja jestem osobą taką wspierającą zespół i największy wkład taki to było moje zaangażowanie w tą ostatnią płytę, gdzie byłam jakby wydawcą tego.
8: Niesamowite jest też to, że właściwie przez 25 lat ten skład grupy niewiele się zmienia.
10: Tak, to jest prawda i to wszystko bazuje na tak naprawdę przyjaźni, bo wszyscy się znamy od lat, znamy się rodzinami, odwiedzamy się i to, co spaja jakby ten zespół, to jest właśnie to, że lubią ze sobą spędzać czas, odwiedzać się i razem tworzyć. Jakby muzycy z zespołu To Haje wychodzą też jakby poza, są to też tworzone przeróżne inne projekty takie muzyczne, gdzie ten trzon właśnie touhajowy się przewija, więc do współpracy też są zapraszani inni muzycy, bo na przykład SKU Bej Bartek Skubisz w projekcie właśnie touhajowym również brał udział. Samo 25-lecie zespołu był koncert finałowy taki, gdzie zespół To Haje wraz z zaproszonymi gośćmi wystąpił. No i wśród tych gości znaleźli się Siczka, legendarny nasz tutaj z KS-u, który wystąpił na scenie i był również Cortez, który zaśpiewał jedną piosenkę touhajową, drugą Marysia właśnie wraz z Cortezem jego piosenkę, był oczywiście z Cowboy i był Spięty, czyli Hubert Dobaczewski z tak dawnej formacji Laocze, teraz jako w karierze solowej Spięty, któremu bardzo dziękujemy też za to, że z chęcią właśnie wystąpił.
8: Chciałem już życzyć wielu sukcesów i kończyć tę rozmowę, ale słuchacze pewnie nie wybaczyliby mi, gdybym nie zapytał o to, jak to się stało, że nawiązaliście współpracę z producentami serialu Watacha.
10: To też była taka historia bardzo, bardzo ciekawa. Początek był taki, że w momencie, kiedy doszło do pomysłu zrealizowania tego filmu i powstawał pilotaż. Część ekipy mieszkała u nas, prowadziliśmy wtedy pensjonat Zagroda Magia i część ekipy filmowej mieszkała u nas i producentów. I podczas jednego ze śniadań muzyka leciała z głośników i zapytali się nas, co to jest za muzyka. Więc Artur Kowalewski dostał płytę od nas i on później na premierze w Warszawie mówi, że no wziąłem tą płytę, ale wrzuciłem ją tak do bagażnika i jeździła ze mną i w pewnym momencie któregoś dnia włożyłem ją do odtwarzacza i jak usłyszałem, to stwierdziłem, nie, no ten serial musi być, ten film musi zaistnieć z tą muzyką. I tak to się potoczyło, że ścieżką dźwiękową zajmował się Łukasz Targosz, natomiast wszystkie piosenki, które się tam pojawiają, to są zespołu To Haje.
8: Mieliście wrażenie, że ten serial pomógł wam wskoczyć na jakiś kolejny poziom, czy już wcześniej byliście raczej mocno rozpoznawalni?
10: Na pewno była to też taka trampolina, dlatego że serial był emitowany w wielu krajach i to zainteresowanie muzyką touhajów wzrosło bardzo, zespół stał się bardziej rozpoznawalny. Dodało to też kolorytu. Samo też takie doświadczenie tego, że jak była premiera drugiego sezonu, odbywała się w teatrze w Warszawie. To była taka ciekawa przygoda, ponieważ były dwa odcinki emitowane, gdzie była grana muzyka na żywo, czyli siedziała cała orkiestra i leciał pokaz filmu, początek i koniec, nagle ten ekran się podnosił i występował zespół, więc to też było bardzo, bardzo takie ciekawe przeżycie, bo grać na żywo do filmu, gdzie widownia ogląda, to jest świetny pomysł i ciekawe doświadczenie, więc dużo różnych przygód, oczywiście też powstały teledyski, dwa właśnie zrealizowane przez producentów, gdzie to jest Oj Pid Lasom i Czerwona Róża, także bardzo, bardzo fajna przygoda, ale przede wszystkim przełożyło się to na cały region, dlatego że serial, który zaistniał i w Polsce, i poza granicami, sprawił, że wiele osób chciało przyjechać w Bieszczady.
8: Zapraszamy więc do śledzenia aktywności zespołu Teuhaje. Magdalena Demkowicz była naszym gościem. Dzięki wielkie za rozmowę.
10: Dziękuję.
3: Radio Złote Przeboje 103,6 FM. Co jest grane w Bieszczadach?
8: Bieszczady to miejsce, które już w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przyciągało artystyczne dusze z całej Polski. Przez lata mieszkały tu m.in. Zofia Komedowa, Maria Kownacka czy Joanna Hasior, bohaterki niedawno wydanej książki Anny Kamińskiej Nie dopytuj się, poświęconej trzem wyjątkowym kobietom, które trafiły w nasz zakątek Polski. Bieszczady wciąż przyciągają artystów. Dziś przybliżymy wam m.in. działalność twórców, którzy zjechali tu kilkanaście lat temu i znaleźli swoje miejsce do życia w starym kinie, w samym centrum lutowisk. Andrzej Orzechowski, zapraszam.
3: Z mikrofonem przez Bieszczady.
8: Naszymi gośćmi są Marta Zubel oraz Grzegorz Zubel z Galerii Pracowni Stare Kino w Lutowiskach. Witajcie.
11: Witamy.
8: Galeria Pracownia Stare Kino w Lutowiskach, jak sama nazwa wskazuje, mieści się w starym kinie, co jest śladem trochę po czasach świetności tej miejscowości.
11: To było tak, że lata 80., 90. jakby ten budynek mieścił rzeczywiście kino, a historia tego kina była taka, że kiedy kręcili tutaj Pana Włodyjowskiego, filmowcy za to, że mieszkańcy pomagali w inscenizacji, w różnych właśnie rzeczach, które tutaj się działy, ufundowali sprzęt do tego kina tutaj w Lutowiskach i jakby tak powstało, dużo się tutaj działo w tamtych latach, ale ostatnie seanse to były lata 90. i później jakby ten budynek został sprzedany, 20 lat nic nie było robione i trafił na nas.
8: Ten budynek niszczał przez wiele lat, prawda?
11: Tak, budynek po prostu popadał w ruinę, wszyscy myśleli, że już będzie do wyburzenia. Kiedy my tu przyjechaliśmy właśnie, jak on został wystawiony na sprzedaż, to weszliśmy na tą scenę i wiedzieliśmy, że to jest to, że tutaj chcemy tworzyć, że chcemy, żeby tutaj była galeria. I tak to się zaczęło właśnie.
8: Jak to się stało w ogóle, że właśnie w 2009, 2010 trafiliście tutaj, w to miejsce, bo nie jesteście stąd?
11: Ja pochodzę z Brzozowa, moja żona pochodzi z Beska. Trafiliśmy tutaj, to był taki czas trudny na rynku pracy, ja straciłem wtedy pracę, jakby zaczęliśmy wtedy swoją pracownię pod Brzozowem i jakby szukaliśmy swojego miejsca, jakiegoś takiego, żeby tworzyć swoje rzeczy, żeby też jakby stworzyć galerię. To miejsce się pojawiło i zaryzykowaliśmy. Kupiliśmy ten stary, niszczący budynek, gdzie nie było prądu, nie było wody, nie było nic i postawiliśmy wszystko na jedną kartę i się udało.
8: Oboje jesteście artystami także z wykształcenia, tak?
12: Tak, oboje jesteśmy z wykształcenia artystami. Ja skończyłam rzeźbę, Grzesiek malarstwo. I jakby za tym tropem tych naszych dążeń, tych naszych potrzeb poszliśmy po prostu też zawodowo. Ja się w większości zajmuję faktycznie galerią, w pracowni jestem chyba tutaj prawie codziennie, czasami mnie trzeba wyganiać, powiem szczerze. Także jestem faktycznie pasjonatem ceramicznym, otwieram sobie tutaj te piece, ładuję, cały czas coś się dzieje, wypalamy. Natomiast oprócz ceramiki, oprócz malarstwa Grześka, mamy tutaj też rękodzieło z regionu, właściwie z wielu dziedzin, i kowalstwo artystyczne, i szkło, i biżuteria tradycyjna karpacka, i wiele, wiele innych jeszcze rzeczy, takie też drobne rękodzieło różnego rodzaju, jakieś takie pamiątki mniejsze, wykonywane z wełny, z włóczki, jakieś drobne takie upominki. Także mamy wiele rzeczy, asortyment jest bogaty. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie.
8: Położenie przy pętli bieszczadzkiej chyba sprawia, że jesteście atrakcyjnym miejscem także dla innych artystów, prawda? I tych współprac zapewne jest sporo.
11: Tak, myślę, że przez lata też, jak wcześniej jeszcze poznawaliśmy różnych naszych przyjaciół, znajomych, artystów, bo to takie środowisko, w którym ludzie się znają, to kiedy stworzyliśmy właśnie to miejsce, dużo ludzi zaczęło do nas właśnie jakby przywozić swoje prace i to miejsce zaczęło też żyć dla innych właśnie, tak, dla innych artystów, dla innych rękodzielników. Skupia w tym momencie około 60-70 osób właśnie z regionu, właśnie, bo też chcemy, żeby to było regionalne miejsce takie, nie chcemy rzeczy z zewnątrz, tylko żeby promować właśnie tutaj Bieszczady, Podkarpacie, żeby te rzeczy były stąd i były kojarzone właśnie z tym miejscem.
8: Pamiętam, jak jeszcze w swojej innej pracy zawodowej robiłem za tłumacza i przyjeżdżali tutaj Amerykanie czy Kanadyjczycy, to zawsze pytali mnie, ale czy to na pewno nie z Chin?
11: Na pewno nie z Chin. Staramy się właśnie, żeby wszystkie rzeczy były inspirowane przyrodą, kulturą, tym regionem właśnie, bo to jest, myślę, tutaj najważniejsze i to jakby doceniamy i pokazujemy właśnie innym.
8: Lutowiska to kiedyś bardzo znacząca miejscowość w regionie, w której odbywało się nawet 10 jarmarków rocznie, jeszcze w czasach królewskich, w czasach I Rzeczypospolitej. Tutaj tych wątków lokalnych także macie sporo, prawda? I na obrazach, i w ceramice.
11: Tak, te wątki właśnie lokalne, kulturowe przewijają się właśnie w tej sztuce, którą tu wystawiamy, czy w biżuterii, czy w malarstwie motywy właśnie przyrody, w ceramice motywy jakby karpackiej przyrody właśnie zwierząt, które tutaj się pojawiają i wiele, wiele innych też jeszcze. Marta też opowie o tym.
12: Też się pojawia haft karpacki, pojawia się właśnie biżuteria karpacka typowa, łemkowska, bojkowska, też elementy właśnie żydowskie, między innymi kute świeczniki.
8: Macie szacunek do starych przedmiotów, bo nawet po ramach obrazów widać, że są jakby trochę z odzysku.
11: Tak, zawsze jakby obraz u mnie musi dostać swoje, ja to zawsze mówię, okienko takie, z którego on patrzy na świat, a ja jakby mu daję to drugie życie. Często są właśnie to okna ze starych chat, stare deski ze stodół, jakieś zdobyte właśnie stare drewno i zawsze ta rama też tworzy historię tego obrazu. Ktoś kiedyś właśnie powiedział, że u mnie obraz bez tej ramy to nie jest mój obraz.
8: Jak się tworzy obrazy, to pewnie wielu słuchaczy wie, ale jak się tworzy ceramikę, to niekoniecznie. Jak wygląda ten proces?
12: No, proces jest przede wszystkim długotrwały, dlatego czasami klienci, którzy zamawiają sobie u mnie jakieś indywidualne pamiątki, które też czasami im wysyłam, pytają, no to co, to będzie to za 3-4 dni? Ja mówię, no nie, no minimum 2 tygodnie, dlatego że jest to proces, przede wszystkim proces suszenia, proces pierwszego wypału, czyli wypału biskwitowego, potem nakładanie szkliwa, studzenie tego wypału ze szkliwem i dopiero jakby potem jest efekt końcowy, także to wszystko trwa po prostu.
8: To, co charakteryzuje te wyroby ceramiczne, to właśnie to lśniące szkliwo. To jest coś wyjątkowego chyba dla klientów, dla turystów.
12: Myślę, że jest sporo klientów, którzy lubią takie szkliwo błyszczące, natomiast też jest sporo klientów i ja też dużo lubię takich szkliw matowych, półmatowych, satynowych i to też są szkliwa bardzo piękne, które też mają niesamowite kolory, niesamowicie się jakby tak prezentują na różnej powierzchni, czy to takiej bardziej szorstkiej, chropowatej, czy gładkiej. Także szkliw jest bardzo wiele, tutaj każdy coś myślę, że dla siebie znajdzie. Ja dosyć dużo kolorów używam, więc mam takie i bardziej stonowaną ceramikę dla takich właśnie ludzi, którzy nie lubią za dużo koloru, ale też mam bardzo kolorową, jaskrawą, czerwoną, pomarańczową, żółtą i to jest dla takich ludzi jak ja na przykład.
8: Dziś odwiedzamy galerię Pracownie Stare Kino w Lutowiskach, którą kilkanaście lat temu stworzyli Marta Zubel i Grzegorz Zubel. Pochodzący z Brzozowa i Beska artyści współpracują z kilkudziesięcioma artystami z całego regionu. Między innymi z Eweliną Matusiak-Wyderką, tworzącą wyjątkowe wyroby podkreślające łemkowskie i bojkowskie dziedzictwo Bieszczadów.
4: Krywulka to jest taki duży naszyjnik koralikowy i krywulka jest łemkowska. Krywulka ma swoją kolebkę w Komańczy i w jej okolicach i jakby jest jednym z elementów kilku różnych ozdób, które były robione w Karpatach. Społeczność łemkowską wyróżniało bardzo dużo rzeczy, natomiast jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to krywulka to jest taka szeroka, zakrywająca ramiona właśnie ozdoba koralikowa ze specjalnymi kolorami i wzorami. Jeśli chodzi o biżuterię koralikową, to mogę jeszcze powiedzieć o syliance, która jest charakterystyczna dla Huculszczyzny, o drabince, która jest bojkowska. No i jeszcze mam u siebie w pracowni, czasem na warsztacie, gerdany. Też nie jest do końca tak, że z myślą o kliencie robimy takie rzeczy, nie? Po prostu tak jest, że bardzo dużą przyjemność sprawia mi misterny, medytacyjny sposób wyrabiania biżuterii koralikowej.
8: Opowiada nam Ewelina Matusiak-Wyderka, która na co dzień
2: prowadzi warsztaty z tkactwa i krywulki karpackiej na Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej. Tymczasem wracamy już do rozmowy z Martą i Grzegorzem, twórcami, którzy na co dzień pracują w starym kinie w Lutowiskach. Mówiliśmy już sporo o malarstwie czy o ceramice, ale tworzycie też magnesy. To zapewne efekt rosnącego zapotrzebowania na nie ze strony zwykłych turystów.
11: Znajomi, różni po prostu ludzie, którzy tu do nas trafiali, chcieli mieć jakąś taką małą pamiątkę, którą mogliby stąd przywieźć i zaczęliśmy tworzyć właśnie ceramiczne magnesy z różnymi wzorami, motywami, z różnymi miejscami w Bieszczadach, które chcieliśmy też, żeby jakby wychodziły spod naszych rąk i żeby właśnie charakteryzowały się czymś fajnym, co można zabrać do domu, powiesić na lodówce i żeby ktoś sobie pamiętał, byłem w tym miejscu.
12: Często nawiązujemy właśnie w tych magnesach albo do architektury danego miejsca, albo jakichś takich kultowych haseł typu właśnie rzuć wszystko, jedź w Bieszczady, czy hasło, które Grzesiek kiedyś wymyślił, tam gdzie kończy się wszystko, zaczynają się Bieszczady, bo tak trochę jest. Także te i kolorowe obwódki na tych magnesach i tła w różnych jakichś odcieniach tych szklif, to jest jedno, a dwa, no jest to hasło, które ma się kojarzyć z Bieszczadami po prostu.
8: Macie także indywidualne zlecenia, na przykład tabliczki na dom.
12: Tak, to się zaczęło w ogóle też zupełnie spontanicznie od jednego zlecenia, od naszych przyjaciół. Kiedyś klientów, dzisiaj już przyjaciół. Nina z Krzyśkiem zamówili numer na dom 55 z niezapominajkami i jak gdyby od tego się zaczęło. I potem ktoś zobaczył taki numer, chciał jakiś inny, a czy mogłaby nam pani zrobić, nie wiem, z imieniem, a to może zamówimy jakąś pamiątkę na ślub, a czy mogłoby to być z datą. A to widzę, że pani robi kafle, to może by nam pani zrobiła dekorki do łazienki czy do kuchni. No i tak to się zaczęło, także jakby jesteśmy otwarci na takie zamówienia też.
8: A najbardziej nietypowe zlecenie?
11: Chyba najbardziej nietypowym zleceniem było zrobienie 300 krów. Ja to tak pamiętam po prostu z tego względu, że przyszła pani i zobaczyła kozy, które kiedyś robiłem właśnie tutaj do galerii, takie ceramiczne stojące. I zapytała, czy nie zrobiłby pan krowy? Ja mówię, mogę zrobić. Zaprojektowałem tą krowę. Kiedy ona zobaczyła, no okej, okay, fajnie, no to chciałabym zamówić 300 sztuk. Najciekawsze, że te 300 krów z Bieszczad pojechało do Warszawy.
12: Tak, na Mleczną Galę, bo to była impreza właśnie, która promuje hodowlę krów mlecznych w Polsce.
8: To było chyba dość drogie zlecenie.
11: Tak, to było jedno z takich większych zleceń. Jeszcze jednym takim ciekawym zleceniem, które robiłem, to robiłem makietę właśnie przedwojennych lutowisk. Była to makieta przedstawiająca 70 budynków drewnianych, które mieściły się tutaj w dwóch rynkach, które były tutaj przed wojną.
8: No właśnie, bo lutowiska kiedyś były znacznie większą miejscowością niż dzisiaj. Problem polega na tym, że niewiele tych domów się zachowało.
11: No jakby ze starej zabudowy obecnie w lutowiskach może jest dwa, może trzy budynki, a przed wojną jakby lutowiska miały prawa miejskie. Były miejscowością, której właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy, odbywały się około 10-12 jarmarków rocznie, kiedy Sanok miał prawo odbywania dwóch jarmarków i to była dosyć duża miejscowość. Mieszkało tutaj bardzo dużo Żydów, katolików, prawosławnych. Była taka wielokulturowość, wszyscy mieszkali razem i to wszystko bardzo fajnie funkcjonowało, ta miejscowość bardzo się rozwijała. Oczywiście do czasów wojny.
8: Później z jednej strony zagłada ludności żydowskiej, przymusowe wysiedlenia ludności ukraińskiej, epizod, gdy ta miejscowość przez 7 lat była w ZSSR, o czym mało kto pamięta, akcja HT. Niezwykle bogata jest historia tej miejscowości i tę historię tutaj też u was widać.
11: Tak, historia tej miejscowości jest bardzo bogata. Staramy się jakby zachować na tyle, ile potrafimy, po prostu coś, żeby zostało czy dla młodzieży, czy dla ludzi, którzy tu trafiają, że jednak tutaj wielokulturowość w tych Bieszczadach była i jest nadal.
8: Jako wyjątkowo zdolni artyści zapewne też otrzymujecie różnego rodzaju zlecenia od samorządu czy od organizacji społecznych na wyrób specjalnych, dyplomów, pamiątek, nie wiem.
11: Tak, zaczęło się tak powolutku. Jakieś takie drobne zlecenia mieliśmy właśnie na początku. Gdzieś zamówiło jakieś rzeczy nadleśnictwo na jakiś bieg, który organizowali. Później jakieś współprace ze Strażą Graniczną, z lokalnym samorządem właśnie i tak pomalutku jakby te współprace się rozwijały i cały czas się rozwijają i te produkty właśnie takie firmowe czy po prostu pod jakieś konkretne działania staramy się jakby projektować, robić też i jest to coś fajnego, bo po prostu jest to rękodzieło.
8: W okresie letnim można tu zajechać chyba codziennie, a jak funkcjonujecie poza sezonem turystycznym?
12: W okresie letnim poza niedzielą. Chciałabym to zaznaczyć, bo niedziela jest dla nas ważna, żeby sobie też trochę odpocząć, ale ogólnie galeria jest czynna przez cały rok. W sezonie zimowym jest po prostu krócej otwarta do 16 zazwyczaj. Jesteśmy na miejscu, bo właściwie za ścianą mieszkamy. Także jak ktoś bardzo ma silną potrzebę, zawsze może zadzwonić, zapukać. I jeżeli jesteśmy w domu, to po prostu otworzymy.
11: Tak, to miejsce jest otwarte przez cały rok. Tworząc to miejsce, chcieliśmy właśnie, żeby to miejsce też było naszym domem. I część jakby kina, która kiedyś była wykorzystywana na kino, jest jakby salą galerii. Ale drugą część, gdzie tam były właśnie przebieralnie, kasy biletowe, kiedyś biblioteka, to stworzyliśmy tam dom. No nie jest nas trudno znaleźć, jesteśmy w centrum miejscowości przy głównej pętli bieszczadzkiej. Biały budynek z napisem Galeria Stare Kino i tutaj nas można znaleźć w lutowisku.
8: Zapraszamy więc gorąco do Galerii Stare Kino Artystycznego Świata Marty i Grzegorza Zubli. Dzięki wielkie za rozmowę.
11: Dziękujemy bardzo.
12: Dziękujemy.
3: Radio Złote.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.